0: sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsc schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
1: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo umiarkowany, później słaby. Zachodni, wysoko w górach. Wiatr dość silny.
2: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca. W studiu Lucyna Płużyczka. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
3: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
2: 23.
3: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
4: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
5: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
4: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
3: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
7: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
6: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
3: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wipler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
8: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
9: Ale gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
8: Wojsko powinno to prowadzić. Koszara. To jest jasne, oczywiste, tak.
3: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową nr 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej nr 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
3: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
12: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
11: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Chcę cicho, spokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

leżę przy Trumpie bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu. Próbowałam, nie wyszło, co za łatwo mi to wszystko przyszło.

Wzruszyłam się, no.

proszę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na któryś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsc schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO.
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozłomni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego 20 człowieku łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na któryś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsc schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców, to osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO. Minęła
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie prezydencie?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku, łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na któryś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO. Minęła
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: Bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd, choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będziemy mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie prezydencie?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego 20 człowieku łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Teraz fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 23. W wyższych uczelniach trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Gorący czas na uczelniach. Cały czas trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Śląskim było w tym roku bardzo duże. Wpłynęło prawie 25 tysięcy zgłoszeń w rekrutacji internetowej. Czy zostały jeszcze wolne miejsca? Informuje Małgorzata Poszwa, rzeczniczka prasowa uczelni.
2: Przez najbliższe dwa dni trwa składanie dokumentów przez kandydatów. Jeżeli po tym czasie okaże się, że jeszcze na którychś kierunkach zostały jakieś ostatnie wolne miejsca, możemy uruchomić wtedy trzecią turę rekrutacji, już tą sierpniową. Bardzo dużo kandydatów wybierało kierunki dostępne w szkole filmowej. W tym roku również dużą popularnością cieszyła się logopedia, psychologia czy data science i sztuczna inteligencja.
0: W Politechnice Śląskiej z kolei aktualnie trwa druga tura rekrutacji. W tym roku aplikowało ponad 15 tysięcy kandydatów, a o tym, jak uczelnia przygotowała się na przyszły rok akademicki i czy jest jeszcze szansa na studiowanie na tej uczelni, mówi Iwona Franceska-Rogalska, rzeczniczka prasowa Politechniki Śląskiej.
3: Wciąż można zostać studentem Politechniki Śląskiej, ponieważ uczelnia przygotowała o wiele więcej miejsc niż zazwyczaj. Wśród najchętniej wybieranych do tej pory kierunków studiów znalazły się zarówno tegoroczne nowości, takie jak inżynieria danych i sztuczna inteligencja, czy kierunek o nazwie sztuczna inteligencja, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 7 kandydatów, jak i sprawdzone w poprzednich naborach hity rekrutacyjne typu inżynieria lotnicza i kosmiczna, automatyka i robotyka, czy informatyka.
0: Jeśli jeszcze ktoś nie podjął decyzji, warto śledzić strony internetowe uczelni. Tam można znaleźć szczegółowe harmonogramy i terminy rekrutacji. W Sosnowieckim Urzędzie Miejskim pojawiły się pudełka życia. Akcja skierowana jest do seniorów. Znajduje się tam komplet informacji dla ratowników. Pudełko można odebrać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W momencie stresu lub nagłej sytuacji będzie można przekazać je zespołowi ratownictwa medycznego lub lekarzowi. Dzięki temu pomoc będzie skuteczniejsza. W pudełku znajdą się m.in. informacje o przebytych chorobach, przyjmowane leki, grupa krwi i dane kontaktowe do osoby wskazanej przez chorobę.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, podkreśla, że aktualnie w bazie aplikacji są punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji np. zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne. Łącznie w bazie miejsce schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Rząd przeznaczył 34 miliardy złotych na ochronę ludności w latach 2025-2026. Środki te zostaną wykorzystywane m.in. na sprawdzanie i remonty schronów i miejsce schronienia. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w weekend 28 cudzoziemców. To osoby, które przebywały w Polsce nielegalnie. Zatrzymani zostali m.in. obywatele Kolumbii, Indonezji, Uzbekistanu i Iraku, powiedział porucznik Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Niektóre osoby przeterminowały legalny pobyt, to znaczy pozostały u nas, mimo że powinny były wyjechać w związku z wygaśnięciem prawa ich legalnego pobytu. Niektóre osoby dodatkowo nielegalnie pracowały. Tu podejmiemy czynności kontrolne w podmiotach, które ich zatrudniały.
0: Większość z zatrzymanych już otrzymała decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski z zakazem wjazdu nawet na 3 lata. Wobec pozostałych kilku osób trwają czynności służbowe. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza, wiatr początkowo umiarkowany, później słaby, zachodni, wysoko w górach, wiatr dość silny.
5: W kalendarzu jeszcze poniedziałek, 27 dzień lipca, w studiu Lucyna Płużyczka, czas na najświeższe wiadomości Radia Z.
6: Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów. Doniesienia mediów. Śledczy namawiają szefa Zonda Krypto do współpracy. Polski modernizm. Doceniony. Centrum Gdyni na prestiżowej liście UNESCO. Minęła właśnie
5: 23.
6: Pożar sieci trakcyjnej w metrze w Barcelonie. Między dwoma stacjami linii L1 utknął pociąg. Z zadymionego składu ewakuowano pasażerów. Niektórzy już przed przybyciem służb otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel. Część ludzi miała problemy z oddychaniem. Pomocy medycznej udzielono około 120 osobom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Ruch na linii L1 został wstrzymany. Prezes Zonda Krypto jest namawiany przez polskich śledczych do współpracy. Jak donosi Rzeczpospolita, jeden z prokuratorów poleciał w rejon Zatoki Perskiej na spotkanie z Przemysławem Kralem. Miał go przekonywać, żeby został świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej gigantycznych oszustw i prania brudnych pieniędzy. Z tym tematem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy jest oficjalne potwierdzenie działań śledczych?
7: Prokuratura Krajowa nie chce komentować sprawy, nie potwierdza, ale i nie zaprzecza. Bardziej rozmowni są politycy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział mi, że może działania wymiaru sprawiedliwości wydają się czasem łagodne, ale są konsekwentne i skuteczne.
8: My bardzo chętnie od pana Krala usłyszał, kto go namówił do tego, żeby finansować organizacje polityków PiSu i Konfederacji, jak mocno oni byli uwikłani w ten biznes kryptowalut i kryptooszustw.
7: Na razie szansy na takie przesłuchanie nie ma. Prezes giełdy kryptoaktywów ma przebywać w jednym z krajów Zatoki Perskiej, najprawdopodobniej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
6: Polscy prokuratorzy współpracują ze służbami estońskimi, gdzie zarejestrowana była firma, i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości Francji oraz Monako, gdzie mieszkał Przemysław Kral. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiada, zgodnie z ustawą zaproponuje kandydata na ambasadora w Watykanie, bo w placówce właśnie powstał wakat po tym, jak dobiegła końca kadencja Adama Kwiatkowskiego. Z obsadzeniem stanowiska może być jednak problem, bo od miesięcy trwa spór na linii rząd-prezydent i żadne nominacje nie są przez Karola Nawrockiego akceptowane. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tak jak w przypadku innych placówek, tak i teraz MSZ chce uzupełnić wakat. Stąd choć nie wiadomo jeszcze kto, to wiadomo, że będzie zgłoszony kandydat na ambasadora. A pan prezydent zrobi to, co uzna za stosowne, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
10: Przypominam, pan prezydent Andrzej Duda podpisał mi 24 nominacje, a pan prezydent Nawrocki uparcie nie podpisuje ani jednej.
9: A analizy prawne, jak tłumaczy, wskazują jasno, że podpisanie nominacji to obowiązek głowy państwa.
6: Kilka miesięcy temu było spotkanie prezydenta i wicepremiera w sprawie ambasadorów i choć komunikat mówił o zmierzaniu w dobrą stronę, to do przełomu nie doszło. Konfederacja mówi zdecydowane nie obowiązkowemu poborowi do wojska. O powrocie do naboru takiego jak w latach 90. na pewno nie ma mowy i nikt w Polsce by się na to nie zgodził. Tak mówił w Radiu Z poseł Przemysław Wibler. Jego partia ma jednak inne propozycje. To kilkumiesięczne szkolenie wojskowe młodych mężczyzn po maturze albo w trakcie studiów.
11: Przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będzie mieć podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia.
12: Gdzie to przeszkolenie będzie się odbywało, panie pośle?
11: Wojsko powinno to prowadzić, to jest jasne, oczywiste, tak.
6: Takie kilkumiesięczne szkolenia to co innego niż wyrwanie człowieka na 2 lata z domu bez zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru, zaznaczał poseł Konfederacji i dodawał, że takie szkolenia pozwoliłyby zbudować rezerwę, której teraz nam brakuje. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 60 w Łódzkiem muszą się liczyć z utrudnieniami. Rusza przebudowa tej jednej z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie. Ta trasa to też wygodny skrót od autostrady A2 w kierunku Płocka. Komplikacje dotyczą zwłaszcza kierowców ciężarówek, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Mamy dwie takie najistotniejsze kwestie. Wprowadzenie objazdu dla samochodów powyżej 3,5 tony. Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo.
6: Remont ma kosztować ponad 226 milionów złotych i ma podnieść nośność jezdni do obowiązujących standardów. To konieczne, bo ruch ciężarówek stale rośnie. Powstanie też 7 nowych rond. Prace potrwają do 2028 roku. Ta wiadomość bardzo nas dziś ucieszyła. Modernistyczne Śródmieście Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas posiedzenia Komitetu UNESCO w południowo-koreańskim Busan. To historyczny moment dla miasta i symboliczny prezent na stulecie miasta. A jakie cechy gdyńskiej architektury doceniono najbardziej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Wyróżnienie przyznano za wizjonerski układ Śródmieścia nazywany perłą modernizmu. Gdynia jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX człowieku łączącego harmonię portu i morza. Wniosek władz miasta zyskał wielkie poparcie, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
15: Wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
14: Droga na listę UNESCO była jednak długa, to ponad 20 lat starań i prac nad popularyzacją gdyńskiego dziedzictwa modernistycznego. Krzysztof Grządzierski, Radio Z.
6: Polska na prestiżowej liście UNESCO ma już w sumie 18 obiektów. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Przejdźmy do informacji w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier i wiceprezes ugrupowania, poseł z Katowic Mateusz Morawiecki. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało przedłużone o pół roku do 17 stycznia. Katowicka prokuratura bada sprawę pod kątem oszustwa dużej wartości i prania brudnych pieniędzy. W Olsztynie koło Częstochowy podpisano umowę na dokończenie budowy krytej pływalni. Poprzedni wykonawca ogłosił upadłość. Wartość inwestycji przekracza 30 milionów złotych. Zmarła związana z Chorzowem Anna Knysok była wiceminister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Była m.in. współautorką reformy służby zdrowia wprowadzającej kasy chorych.
2: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 6. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Derek Klimczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Sądny dzień w PiS. Po południu zbiera się komitet polityczny partii.
5: Ekstradycja Ziobry do Polski, decyzja Amerykanów nawet za kilkadziesiąt miesięcy.
4: Iga Świątek przygotowuje się do kolejnych występów. Posłuchajcie jak.
2: Szósta.
4: Po trzęsieniu w PiS-ie w partii wciąż odczuwalne są wstrząsy wtórne. W sieci emocje, w mediach epitety, za kulisami walka o każdego posła.
5: Jeden z nich, Grzegorz Lorek, dotąd stronnik Mateusza Morawieckiego, podpisał lojalkę i został w ugrupowaniu. Reszta ma być z niego usunięta dziś po południu podczas Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ruchy trwają, przygląda im się o poranku reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Wyłamywanie się niektórych kolegów pod wpływem wciąż trwającej presji oficjalnie wcale nie martwi europosła Waldemara Budę, działającego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
7: Dzisiaj mamy twardą grupę, która może stworzyć bardzo poważny klub, to jest ważne, natomiast nie ma znaczenia, czy to będzie jeden więcej, czy jeden mniej.
6: Wiceprezes PiS spokojnie zapowiada, że już za chwilę za rebeliantami zamkną się drzwi i wzajemne animozje opadną.
8: Rozłam jest taką sytuacją, że te emocje wyskakują, ale zaraz wszystko wróci do normy.
6: Najlepiej bawi się polityczna konkurencja, patrząc jak wciąż, mimo rzucania zaklęć, gotuje się w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Polityczna rozmowa poranka, 2 po 8. Gościem Radia Z będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
5: Zaprasza Marcin Zaborski.
4: Jest kolejny krok na drodze rozliczeń i kolejna próba ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Prokuratura przygotowała i skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję i aresztowanie polityka.
5: Mimo planów śledczych postawienia byłemu ministrowi poważnych zarzutów, od miesięcy jest on dla służb nieuchwytny.
4: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry. Czy tym razem się uda i USA faktycznie wydadzą posła Polsce?
9: To w tej chwili bardzo trudne do przewidzenia. Strona Polska zapewnia, że zrobiła wszystko, co trzeba, a wniosek obszerny jest dobrze przygotowany. W sumie zajęło to śledczym 3 miesiące, bo konieczne było twarde potwierdzenie, że polityk jest w Stanach Zjednoczonych. I to się udało, a teraz znów potrzebny jest czas.
10: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
9: Mówiła prokurator Anna Adamiak, ale śledczy mają i inne doświadczenia, kiedy mimo wniosku o ekstradycję organy danego państwa decydowały o deportacji, a to droga znacznie szybsza.
5: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów. Prokuratura chce mu postawić ich 26.
4: Polscy strażacy lecą walczyć z ogniem w Hiszpanii. Za 3 godziny wyruszają ze Świecka.
5: Będą działać tam, gdzie nie da się dojechać wozami strażackimi.
11: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc.
5: W akcji gaśniczej w Hiszpanii w sumie udział weźmie 105 polskich strażaków.
4: Rusza remont, będą utrudnienia. Kierowcy, uważajcie, na drodze krajowej numer 60 w Łódzkiem rozpoczęła się przebudowa trasy. Droga jest używana jako skrót z autostrady A2 do Płocka.
5: Szczególnie kierujący ciężarówkami muszą zachować ostrożność, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Od teraz nie będą mogły sobie, jadąc na przykład z Łodzi w kierunku Płocka, korzystać z tego skrótu. Kolejna zmiana stricte już na drodze krajowej numer 60. 5 odcinków, gdzie ruch będzie się odbywał wahadłowo. One będą miały po około 500 metrów każde, najkrótsze około 150-metrowe w Witoni.
5: Prace potrwają około 2 lat.
4: Magdalinet nie podbije stolicy Stanów Zjednoczonych. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie z Kanadyjką. Lejką Fernandez 1-6 i 4-6.
5: Na linii o poranku dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligęca. Dzień dobry, Mateusz.
3: Dzień dobry.
5: W USA jest już także Iga Świątek, ale musimy uzbroić się jeszcze w cierpliwość, by zobaczyć ją na korcie.
13: Nasza najlepsza tenisistka wylądowała na wschodnim wybrzeżu, ale po długim odpoczynku, po zakończeniu wielkoszlemowego Wimbledonu wciąż nie pali się do gry. Dopiero za tydzień zobaczymy ją na starcie imprezy w Toronto. Raszynianka wolny czas pomiędzy treningami wykorzystuje na przyjemności, zrobiła krótki postój w Bostonie i wybrała się na koncert Ariany Grande. Świątek była nie tylko zachwycona występem wokalistki, ale także samym miastem. Wow, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę, podsumowała w swych mediach społecznościowych.
4: Dziś na korcie w Waszyngtonie zobaczymy Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Wiadomości Radio Z o poranku, co pół godziny.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sprawdźmy sytuację drogową. Słuchaczka przed chwilą z drogi 86 w Katowicach donosiła, że ciasto, ale standardowo. Co poza tym? Marcin Kazek, Wielku z Autoradio.
16: No, ruch z każdą chwilą w regionie coraz większy widać. To właśnie między innymi na 86, która zwalnia nieco pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Korkuje się za to na tej drodze już nieco mocniej w Czułowie. DK44 teraz na tej drodze. Nogę z gazu ściągamy w Bieruniu Nowym i w Tyskich Urbanowicach. Na południu wolniej jedziemy drogą S52 pomiędzy Pogórzem a Grodźcem. DK52 także ze spowolnieniem ruchu, z tym, że w Kozach, a na północy najbardziej dokuczliwy jest przejazd drogą 43 przez Lgotę. I wracamy na drogę 86, gdzie trwają prace w stolicy województwa śląskiego. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dobiega końca układanie warstwy ścieralnej na lewym pasie jezdni w stronę Sosnowca, to na wysokości węzła Murckowska. Dzisiaj mają rozpocząć się roboty na prawym pasie, także na jezdni w kierunku Zagłębia. W kolejnych etapach ekipy budowlane działać będą na tak zwanych pasach wyłączenia, a całe zadanie ma zostać zrealizowane do końca sierpnia. 691 400 400 to numer alarmowy Autoradia.
15: Bardzo dziękujemy. 6:30.

0: i zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Z apelem o pilne oddawanie krwi zwróciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Poszukiwani są dawcy z grup A, B, AB i Zero. Wszystkie te grupy minusowe. Realizacja projektu Domino Zostań pierwszą kostką domina rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Zabawki, którymi dzieci nie mogą się już bawić, mogą zyskać drugie życie. W Mikołowie powstały zabawkodzielnie, czyli miejsca, w których można podzielić się klockami, autkami czy foremkami. Powstały na placach zabaw przy ulicach Kościuszki i Klonowej oraz parku Małe Planty. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
0: Jak mają co jeść, to kto wie?
2: Jak ludzie przyjeżdżają, to mają co jeść.
0: Czy urosły korki? W 7:30 prawie w Radiu Katowice, Autoradio, Marcin Kazek-Wielgus.
2: To zaczniemy od południa regionu. Na Wiślance, czyli na DK81 w Ochabach, osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Droga w stronę południa regionu na tę chwilę jest całkowicie zablokowana. Uważać trzeba też jeszcze w Mikołowie, gdzie na Darwina osobówka zderzyła się z sarną. Kolizja z dziką zwierzyną miała miejsce też na ulicy Przemysłowej w Pawłowicach. W Mikołajewicach z kolei, to powiat zawierciański, jeszcze mogą być utrudnienia z przejazdem, a to po kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została na granicy Jaworzna i Sosnowca w ciągu DK79, a polega ona na zwężeniu jezdni w obu kierunkach do jednego pasa ruchu. Powodem jest konieczność wykonania tak zwanej przewiązki na wysokości marketu odzieżowego i taka organizacja ma obowiązywać przez około tydzień. Prace drogowe spowalniają ruch też na katowickim odcinku drogi 86. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca na wysokości węzła Murcko mamy zmianę w organizacji ruchu. W Bieruniu Nowym i w Tychach, szczególnie przy węźle z Krajową Jedynką, ciasno jest na drodze krajowej 44. DK52 korkuje się w Kozach, S52 z kolei pomiędzy Pogórzem a Grodźcem i przypominam jeszcze o zamkniętym tunelu Emilia w ciągu S1 w Lalikach do 3 sierpnia. Trzeba korzystać z objazdów. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
0: Bardzo dziękujemy. Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
0: Tak?
3: Że lato za nami, to które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
0: kiedy
3: tak
0: się,
3: to wygląda.
0: Teraz do szczegóły, kiedy się zacznie, jak długo potrwa?
3: Jutro się zacznie. Tak, dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
0: zaczerpnąć powietrza.
3: Tak, i wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
0: No troszkę lepiej.
3: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31. Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach 5 może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak to się, proszę Pana, przedstawia.
0: Idą upały, Wojciech Skowroński.
3: Kłaniam się.
0: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
3: Jutro już nie, jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
0: Tak, najlepiej wyrzucić, temperatura wyrzucić będzie ubrania przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
3: Tak jest.
0: Czy wyjazdy wakacyjne twoim zdaniem mają jakieś minusy?
3: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
0: To się zdarza, tak.
3: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się i czekali na rodzinę.
0: Taki bastion przygotowany dla rodziny.
3: Tak, tak. I potem już nie było o 7 rano, to już panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
0: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00, proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
3: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
0: Ale ja bym się tak tych...
4: Zbliża się 7:00, my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
5: Francja w ogniu, w wiadomościach relacja specjalnego wysłannika Radia Z.
6: Ostatnie starcie w PiS, dzisiaj posiedzenie komitetu politycznego tej partii.
5: Powstaniec warszawski z przesłaniem dla młodego pokolenia. Posłuchajcie, co powiedział naszemu reporterowi.
4: 7:00.
5: Trwa 7 dzień dramatycznej walki z pożarami we Francji. Tak wielkiego ognia nie widziano tam od prawie 80 lat. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy osób.
6: Prezydent Francji odwiedził Bordeaux i Gironde. Strażacy są na granicy wytrzymałości, a dzisiaj w prognozach kolejna fala upałów.
5: My łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Bordeaux, Marcinem Friedrichem. Marcinie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Jak minęła noc i co dzisiaj dzieje się w tym regionie?
7: No, ostrożny optymizm. W ciągu ostatniej doby obszar objęty ogniem nie powiększył się, choć powstawały nowe zarzewia, udawało się je ugasić. Miasto, a jestem w samym centrum tej blisko milionowej metropolii, po raz pierwszy od kilku dni oddycha w miarę swobodnie. Nie czuć spalenizny, która nie dawała tu niemal żyć, ale pogoda znowu robi się niesprzyjająca. Synoptycy zapowiadają 40-stopniowe upały, o czym mówił tu wczoraj prezydent Emmanuel Macron. Teraz musimy zachować pokorę. Mamy bardzo trudne warunki meteorologiczne. Temperatura znowu wzrośnie, wieją wiatry. A to może znowu pogorszyć sytuację. Ogień jest kilkanaście kilometrów od Bordeaux. Wszystkie drogi prowadzące stąd do Gironde i na Półwysep Ferret są zamknięte. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Bardzo trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Ewakuowanych bądź zobowiązanych do pozostania w domach jest tam ponad 170 tysięcy osób.
5: Frakcja harcerzy kontra władze Prawa i Sprawiedliwości, czyli ostatnie starcie i pytanie, czy to na pewno koniec. Dziś późnym popołudniem posiedzenie Komitetu Politycznego Partii.
6: Ma zatwierdzić decyzję o pożegnaniu z frakcją Mateusza Morawieckiego. Tym samym największy rozłam na prawicy stanie się faktem.
5: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark z politycznymi przewidywaniami o poranku.
8: Tak jest.
5: Karolina, czy tu może się jeszcze coś wydarzyć?
8: Zawsze jak to w polityce, ale szczerze mówiąc raczej trudno wyobrazić sobie scenariusz całkowitego zwrotu akcji. Ciekawe jest natomiast to, ilu finalnie będzie rozłamowców i czy ktoś ze stronników Mateusza Morawieckiego jednak się nie wyłamie. Tak jak poseł Grzegorz Lorek. To nie ma znaczenia, jeden w tą czy jeden w tą, mówi europoseł Waldemar Buda.
9: Ważne jest to, ile będzie na jesieni, we wrześniu i w październiku. I o to jestem bardzo spokojny, ale scenariusz taki pierwszy, główny jest taki, żeby dojść jeszcze do porozumienia, bo to jest ostatnia szansa.
8: Mimo wszystko grupa Morawieckiego ma na dzisiaj też konkretny plan, popołudniowe spotkanie, które może się zakończyć powołaniem klubu parlamentarnego.
6: Jeśli tak się stanie, w Sejmie będzie nowa siła, trzecia co do wielkości.
5: Kijów reaguje na pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha apeluje do niektórych polskich polityków, by nie podsycali wrogości przeciwko Ukraińcom.
6: Atakiem zakończyła się uwaga w kolejce w sklepie. Dwaj z trzech sprawców są już w rękach policjantów. Trzeci jest poszukiwany, mówi Aleksandra Freus z policji.
10: Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę. Nie ma zgody na przemoc i zachowania zagrażające życiu, a każda osoba odpowiedzialna za tak brutalne ataki poniesie odpowiedzialność karną.
6: Policja uważa, że atak mógł mieć związek z narodowością poszkodowanych.
5: Sosnowiec rozdaje mieszkańcom pudełka życia. W razie nagłego zagrożenia mogą pomóc ratownikom medycznym i lekarzom. Reporter Radia Z Szymon Kastelik sprawdzał, kto i jak może z nich skorzystać.
11: Pudełka życia są bezpłatne i można je odebrać w urzędzie. Przeznaczone są przede wszystkim dla samotnych seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W środku znajdziemy karty informacyjne, tłumaczy Rafał Łysy z Urzędu Miasta w Sosnowcu.
12: Znajduje się informacja, na co ta osoba choruje, jakie leki przyjmuje, jakie ma uczulenie.
11: W pudełkach są także dane kontaktowe do najbliższych osób. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Pudełko powinno być przechowywane w widocznym miejscu.
5: W Radiu Z wracamy do wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego. Tuż przed 82. rocznicą wybuchu walk w specjalnej serii wywiadów nasz reporter Krzysztof Grządzielski rozmawia z powstańcami. Wśród nich jest Leszek Żukowski, pseudonim Antek.
6: Walczył ponad miesiąc do czasu aresztowania, po czym trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego we Flossenburgu. Dziś jest jego ostatnim żyjącym polskim byłym więźniem.
13: Pamięć o potrwaniu przetrwa, nawet jak nas nie będzie, bo to jest etap w życiu kraju.
14: Dla tego młodego pokolenia jedno przesłanie, gdyby pan miał mieć, jakby ono brzmiało?
13: Jeżeli jest pokój, wszyscy możemy żyć, wszyscy możemy się uczyć, wszyscy możemy pracować. Czyli wojna dla nikogo nie jest dobra, bo nie ma tak, żeby atakujący też nie poświęcał swoich żołnierzy. Więc polityka prowadzenia wojny z punktu widzenia ludzkości to jest głupia.
5: Wszystkie rozmowy z powstańcami warszawskimi znajdziecie na kanale Radia Z na YouTube, a także na radioz.pl.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube.

0: I zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Piotr Pagieła.
1: Z apelem o pilne oddawanie krwi zwróciło się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Poszukiwani są dawcy z grup A, B, AB i Zero. Wszystkie te grupy minusowe. Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką Domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Zabawki, którymi dzieci nie mogą się już bawić, mogą zyskać drugie życie. W Mikołowie powstały zabawkodzielnie, czyli miejsca, w których można podzielić się klockami, autkami czy foremkami. Powstały na placach zabaw przy ulicach Kościuszki i Klonowej oraz parku Małe Planty. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
2: Wtorek, 28 dzień lipca, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
3: Zamknięte hotele i drogi, dym na ulicach, Francja walczy z pożarami. Na miejscu jest wysłannik Radia Z.
4: PiS chce wicemarszałka Sejmu, kandydatem Marcin Ociepa.
3: Za dwie minuty gość Radia Z. Dziś Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
2: Ósma.
3: Francja od tygodnia walczy z szalejącymi pożarami lasów i łąk na południowym zachodzie kraju. W pobliżu Bordeaux ogniem objętych jest ponad 40 tysięcy hektarów. Ewakuowanych zostało 220 tysięcy ludzi.
4: I właśnie do Bordeaux przenosimy się w tej chwili. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Friedrich. Marcinie, czy w mieście czuje się, że kilkanaście kilometrów dalej trwa dramatyczna walka z ogniem?
5: No widać to chociażby po maseczkach na twarzach. Większość starszych osób się z nimi nie rozstaje. Kiedy tu wczoraj przelatywałem na lotnisku, czuć było dym, ale jak mi mówiono, to pestka w porównaniu z tym, co było tu jeszcze kilka dni temu, kiedy niemal nie dało się oddychać. Na wielu ulicach na obrzeżach miasta, które prowadzą na zachód i południe, stoją zakazy wjazdu. To drogi, którymi mogą poruszać się tylko służby ratownicze. Wczoraj zamknięto też kilka hoteli w pobliżu lotniska, między innymi i mój hotel, i przeniesiono nas do centrum miasta kilkanaście kilometrów stąd, na ogniowym froncie. Jest blisko 3000 strażaków, 1500 żołnierzy. W prefekturze Gironde zniszczonych jest 240 domów, ale to wciąż wstępne szacunki. Gaszenie pożaru potrwa tu jeszcze tygodnie. Bordeaux, Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Wczoraj pierwsi mieszkańcy dwóch miejscowości położonych w sąsiednim regionie Landach mogli wrócić do domów. W Gironde to na razie niemożliwe.
3: Prawo i Sprawiedliwość sięga po sejmowe stołki i ku zaskoczeniu sygnalizuje, że chce dla klubu fotela wicemarszałka Izby. To o tyle ciekawe, że przez niemal 3 lata kadencji w prezydium był wakat, a politycy stali na stanowisku. Albo Elżbieta Witek, albo nikt.
4: Teraz proponuję Marcina Ociepę, reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk, z tym tematem.
6: Tak jest.
4: Co się, Karolino, wydarzyło, że nagle jest taka zmiana?
6: Rozłam. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, bo raczej trudno w takiej sytuacji mówić o przypadku. Tym bardziej, że frakcja Mateusza Morawieckiego, niemal 40 posłów, to materiał na mocny klub parlamentarny, który też mógłby mieć wicemarszałka. Mariusz Błaszczak, pytany wprost, czy to działania PiSu to ruch wyprzedzający, mówi krótko.
7: Nawet kiedy powstanie inny klub, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji.
6: Nie będzie już jednak największym w Sejmie, a to oznacza też przetasowania i w komisjach, i w zajmowanej dziś sejmowej przestrzeni.
4: Nowy klub Mateusza Morawieckiego może zostać powołany już dzisiaj wieczorem po formalnym wykluczeniu polityków z PiSu.
3: A u nas już teraz gość Radia Z.

0: Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
0: Tak?
1: Że lato za nami, to które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
0: kiedy
1: tak
0: się,
1: to wygląda.
0: Teraz do szczegóły, kiedy się zacznie, jak długo potrwa?
1: Jutro, jutro się zacznie, tak. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
0: zaczerpnąć powietrza.
1: Tak, i wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami pomałe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
0: No troszkę lepiej.
1: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31. Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach piątego może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak to się, proszę Pana, przedstawia.
0: Idą upały, Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się.
0: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
1: Jutro już nie, jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
0: Tak, najlepiej wyrzucić ubrania przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
1: Tak jest.
0: Czy wyjazdy wakacyjne, twoim zdaniem, mają jakieś minusy?
1: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
0: To się zdarza, tak.
1: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się. I czekali na rodzinę.
0: Taki bastion przygotowany dla rodziny.
1: Tak. I potem już nie było. O 7 rano to już, panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
0: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00. Proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
1: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
0: Ale ja bym się tak tych...
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu korkuje się Wiślanka, czyli DK81 w Ochabach, a powodem jest kolizja samochodu osobowego z ekranami energochłonnymi. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w stronę Skoczowa. Jeden pas obecnie jest wyłączony z użytkowania. Za kilka chwil, jak przekazują służby, wszystko powinno tutaj wrócić do normy. Z utrudnieniami trzeba liczyć się także po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Mierzęcicach na Wolności. To ciąg drogi krajowej nr 78. Tam zderzyły się osobówka z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd trasą S1. Uważać trzeba też w Dąbrowie Górniczej, w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z Kasprzaka. Przed Hutą Katowice osobówka zderzyła się z dźwigiem. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu. Jak przekazuje nasz słuchacz, tracimy tam cenne minuty, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych i drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko.

0: Jest dziewiąta. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania lublinieckiej karty mieszkańca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Podział w Prawie i Sprawiedliwości może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera posła z Katowic Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama wykluczyła się z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
2: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
0: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych w całym regionie. Jak mówi Mateusz Mrachecz ze śląskiej policji, z procederu mieszkaniec Rudy Śląskiej uczynił sobie stałe źródło dochodu.
3: Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: 46-latek usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania karty mieszkańca. Jest dostępna zarówno w formie plastikowej, jak i w aplikacji. Umożliwia korzystanie ze zniżek, ulg oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek przez stronę internetową lub w aplikacji i poczekać na jego weryfikację. Karta w aplikacji aktywowana jest automatycznie. Nie trzeba jej odbierać w urzędzie, a odbiór plastikowej wymaga wizyty w magistracie. Karty wydawane osobom mającym meldunek czasowy są ważne rok, natomiast karty wydawane osobom z meldunkiem stałym są ważne przez 2 lata. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Trwa sezon wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się aktywność włamywaczy. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dobrowska z komendy w Sosnowcu, włamywacze coraz częściej wybierają domy bez odpowiednich zabezpieczeń.
4: Dobrze jest poprosić zaufaną osobę albo sąsiada o doglądanie posesji, czy regularne opróżnianie skrzynki pocztowej z korespondencji i ulotek. Przed opuszczeniem domu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna, także te dachowe i piwniczne, są dobrze zamknięte. Nie wolno również zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Warto zadbać o bezpieczeństwo cennych przedmiotów i gotówki, także rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak atestowane zamki, monitoring czy alarm.
0: Policja zwraca też uwagę na rozwagę w mediach społecznościowych. Informacje i zdjęcia publikowane w internecie mogą stać się wskazówką dla osób planujących przestępstwo.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.
6: Tak przynajmniej na razie zakulisowo zdradził Wojciech Skowroński, który już w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry i w zasadzie powiedziałeś wszystko.
6: Tak.
7: Że lato za nami, to które już takie wysmagane na balkonie, a przed nami kolejna fala upałów. Proszę Państwa,
6: kiedy
7: tak
6: się,
7: to
6: no to
7: wygląda.
6: Teraz do szczegóły, kiedy się zacznie, jak długo
7: jutro,
6: potrwa.
7: Jutro się zacznie, tak. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy i to jest taki dobry moment na to, żeby
6: zaczerpnąć powietrza.
7: Tak. I wykonać wszystkie obowiązki, które mogą skutkować takim zmęczeniem, prawda? Bo to temperatura dziś, proszę Państwa, do 24, więc więc jakieś takie wysiłkowe czynności to lepiej dzisiaj zrobić, żeby jutro już i pojutrze już odpoczywać i nie angażować się w wysiłek fizyczny, bo on może skutkować zmęczeniem takim nadmiernym ze względu na wysoką temperaturę. Proszę Państwa, w Katowicach w tej chwili mamy 1019 hektopaskali, temperatura 16 stopni, czyli taka bardzo przyjemna. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, ale nie będzie padać. Wiatr umiarkowany z zachodu. Bez deszczu generalnie spoglądam jeszcze na te mapy. Tak, tutaj nic nam nie grozi. W środę zachmurzenie z najwyżej małym, znaczy zachmurzenie ze słońcem. O, może tak. Bez opadów i ponownie zrobi się gorąco. Czyli jutro, proszę Państwa, już do 28 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. A w czwartek od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z najwyżej małym zachmurzeniem, bez opadów. No i wzrost temperatury maksymalnej do 34 stopni. Czyli to już nie są przelewki, to już mamy zapowiedź upału. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu i z południa. No i teraz zastanawiają się Państwo, czy to takie chwilowe te upały, czy może długofalowe. Z tych prognoz długoterminowych wynika tak, że w piątek będziemy mieć 35 stopni. To już jest rzeczywiście wysoka wartość. W sobotę ochłodzenie do 32.
6: No troszkę lepiej.
7: I w niedzielę dalsze ochłodzenie do 31. Tak to wygląda na ten weekend, proszę Państwa. W sobotę i w niedzielę troszkę chmur, czyli podobnie jak jutro, trochę chmur będzie występować na niebie, ale dużo słońca. No i wiele wskazuje na to, że te upały utrzymają się przez kilka dobrych dni. Potem w okolicach piątego może popadać deszcz, ale to jeszcze, tak jak mówię, prognozy długoterminowe. Tak to się, proszę Pana, przedstawia.
6: Idą upały, Wojciech Skowroński.
7: Kłaniam się.
6: Dzisiaj w eleganckiej marynarce, jutro pewno już bez, tak?
7: Jutro już nie, jutro już przygotowane są koszulki z krótkim rękawem, no bo to wiadomo. Państwu też podpowiadam, żeby przygotować się odpowiednio, bo jeśli będziemy tak zwiewnie ubrani, to będzie nam przyjemniej.
6: Tak, najlepiej wyrzucić ubrania przed weekendem w ogóle. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy. Wojciechu, na koniec.
7: Tak jest.
6: Czy wyjazdy wakacyjne, twoim zdaniem, mają jakieś minusy?
7: Czy mają minusy? No na pewno minusem jest brak miejsca na plaży.
6: To się zdarza, tak.
7: To się zdarza bardzo często. Po pierwsze dlatego, że robimy sobie takie własne miasteczka, rozkładamy te parawany i każdy jak już zdobył to miejsce, to chce, żeby jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Turcji i wyszedłem na spacer o 6 rano i tam był taki zwyczaj, że właśnie o tej porze wychodzili panowie, układali sobie 6 leżaków i na tym 6 u góry kładli się i czekali na rodzinę.
6: Taki bastion przygotowany dla rodziny.
7: Tak, tak. I potem już nie było o 7 rano, to już panie, to już miejsca nie było, bo wszystkie zajęte.
6: Miejsca nie zabraknie, kwadrans po 10:00. Proszę być przy radiu, aktualizacja prognozy pogody.
7: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
6: Ale ja bym się tak tych...
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu korkuje się Wiślanka, czyli DK81 w Ochabach, a powodem jest kolizja samochodu osobowego z ekranami energochłonnymi. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w stronę Skoczowa. Jeden pas obecnie jest wyłączony z użytkowania. Za kilka chwil, jak przekazują służby, wszystko powinno tutaj wrócić do normy. Z utrudnieniami trzeba liczyć się także po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Mierzęcicach na Wolności. To ciąg drogi krajowej numer 78. Tam zderzyły się osobówka z samochodem ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd trasą S1. Uważać trzeba też w Dąbrowie Górniczej, w rejonie skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z Kasprzaka. Przed Hutą Katowice osobówka zderzyła się z dźwigiem. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu. Jak przekazuje nasz słuchacz, tracimy tam cenne minuty, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych i drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy.
9: Jest wtorek, 28 lipca, na zegarach już prawie 9:00. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
10: Polacy oczekują zmiany. Gość Radia Z o rządach Donalda Tuska.
11: Program CPN może wrócić na stację. Posłuchajcie, od czego to zależy.
10: Coraz więcej czarnych punktów na policyjnej mapie wypadków śmiertelnych. Mamy dane na pół metku wakacji.
9: 9:00.
10: piąty rząd Donalda Tuska albo otwarcie nowego politycznego rozdziału. Gość Radia Z uważa, że Polacy oczekują zmiany i mówią o tym sygnały płynące ze społeczeństwa.
11: Po rozmowie z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz z nami teraz w studiu Marcin Zaborski.
12: Tak jest.
11: Marcinie, co w tym rządzie, choćby w ochronie zdrowia, zrealizowała ze swoich obietnic Polska 2050?
12: No, obietnic było sporo. Polska 2050 jako część trzeciej drogi zapowiadała razem z PSL-em, że na wizytę u lekarza poczekamy nie dłużej niż 60 dni. No to znaczy, że jeśli przez 2 miesiące nie dostaniemy się do gabinetu w publicznej ochronie zdrowia, NFZ zapłaci nam za wizytę prywatną. Taki raj to wciąż jednak tylko marzenia.
13: To nie wystarczy wola polityczna Polski 2050, a nawet Polski 2050 i PSL-u musi być przede wszystkim wola polityczna największej partii koalicyjnej i całej koalicji. I tej woli politycznej zabrakło, więc naprawdę zadawanie dzisiaj takich pytań Polsce 2050 jest nie fair.
12: Liderka Polski 2050 przekonuje, że w rządzie odpowiedzialność za zdrowie wzięła właśnie Koalicja Obywatelska i to jej polityków należy pytać o kolejki do lekarzy.
10: Jest plan na tańsze paliwo. Jeśli ceny na światowych rynkach będą rosły, to program CPN, czyli ceny paliwa niżej, może wrócić na polskie stacje, zapowiada premier Donald Tusk.
14: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
11: W ramach nowego CPN-u obniżony byłby VAT na paliwo. Wprowadzenie programu będzie możliwe, jeżeli cena za baryłkę ropy będzie przekraczać $100.
10: Polska czeka na odpowiedź Amerykanów po wysłaniu wniosku o aresztowanie i wydanie Zbigniewa Ziobry.
11: Dokument ma 100 stron, do tego dochodzi ponad 200 stron załączników.
10: Wszystko wysłano do naszej ambasady w Waszyngtonie. Kiedy i jaka odpowiedź może przyjść? Sprawdza reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
14: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
15: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
11: We wniosku o ekstradycję jest 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze.
10: Głuchołazy doczekały się nowego mostu po powodzi sprzed 2 lat. Teren wokół ciągle przypomina jednak plac budowy.
11: Nowy most ma być wytrzymały na wielką wodę. Konstrukcja została wzmocniona na wniosek gminy. Rząd dofinansował droższą opcję.
10: Po rozmowie z mieszkańcami jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co usłyszałaś?
16: Mieszkańcy nadal obawiają się kolejnych powodzi, a przy nowym moście widać wiele kamienic jeszcze niewyremontowanych po poprzedniej.
17: Czy tu wszyscy zauważają tylko ten most? Nikt tutaj nie popatrzy na mieszkańców tutaj blisko.
18: Chciałoby się, żeby było lepiej i bezpiecznie.
16: Mieszkańcy sami przyznają, że pełna odbudowa to jeszcze kwestia lat, a premier Donald Tusk obiecuje, że pieniądze na to dalej będą.
14: My na tym nie kończymy.
16: Do dokończenia pozostaje remont drogi krajowej, wielu kamienic i kilku jeszcze mniejszych mostów i kładek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Wody Polskie zapowiadają pracę nad pogłębieniem koryta rzeki Biała Głuchołaska.
10: Na półmetku wakacji policyjna mapa wypadków śmiertelnych usiana czarnymi punktami. W tej chwili jest ich 135.
11: W każdym województwie w te wakacje ktoś zginął na drodze, mówi Izabela Wypychowska z policji.
19: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
10: Jedną z głównych przyczyn wypadków, najtragiczniejszych w skutkach, jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest dziewiąta. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania lublinieckiej karty mieszkańca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Podział w Prawie i Sprawiedliwości może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera posła z Katowic Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama wykluczyła się z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
2: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście, będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą, no muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
0: Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwój Plus mają założyć swój klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych w całym regionie. Jak mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji, z procederu mieszkaniec Rudy Śląskiej uczynił sobie stałe źródło dochodu.
3: Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: 46-latek usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem. Lubliniecki samorząd zachęca mieszkańców do pobrania karty mieszkańca. Jest dostępna zarówno w formie plastikowej, jak i w aplikacji. Umożliwia korzystanie ze zniżek ulg oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek przez stronę internetową lub w aplikacji i poczekać na jego weryfikację. Karta w aplikacji aktywowana jest automatycznie, nie trzeba jej odbierać w urzędzie, a odbiór plastikowej wymaga wizyty w magistracie. Karty wydawane osobom mającym meldunek czasowy są ważne rok, natomiast karty wydawane osobom z meldunkiem stałym są ważne przez 2 lata. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Trwa sezon wakacyjny, a wraz z nim zwiększa się aktywność włamywaczy. Jak mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dobrowska z komendy w Sosnowcu, włamywacze coraz częściej wybierają domy bez odpowiednich zabezpieczeń.
4: Dobrze jest poprosić zaufaną osobę albo sąsiada o doglądanie posesji, czy regularne opróżnianie skrzynki pocztowej z korespondencji i ulotek. Przed opuszczeniem domu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna, także te dachowe i piwniczne, są dobrze zamknięte. Nie wolno również zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Warto zadbać o bezpieczeństwo cennych przedmiotów i gotówki. Także rozważyć dodatkowe zabezpieczenia, takie jak atestowane zamki, monitoring czy alarm.
0: Policja zwraca też uwagę na rozwagę w mediach społecznościowych. Informacje i zdjęcia publikowane w internecie mogą stać się wskazówką dla osób planujących przestępstwo.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.
5: Zbliża się godzina 10, mamy wtorek, 28 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z. Te mają dla nas i Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
6: Będą zarzuty po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. Poszukiwany trzeci z napastników.
7: Gość Radia Z do fotelu wicemarszałka Sejmu dla PiS. Jest ważna deklaracja.
6: Na koniec mamy dla Was wiadomości ekonomiczne. Posłuchajcie, powiemy o cenach ropy.
5: Dziesiąta.
6: Dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie we Wrocławiu pary z Ukrainy usłyszy dzisiaj zarzuty. Trzeci z napastników nadal jest poszukiwany.
7: Mieli zaatakować parę przed sklepem, bo wcześniej zwróciła im uwagę na ominięcie kolejki. Sprawcy zareagowali agresją, gdy usłyszeli ukraiński akcent.
6: Atak potępia ukraińskie MSZ i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
8: Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
6: My łączymy się z Wrocławiem. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jakie zarzuty usłyszą dzisiaj zatrzymani po tym ataku?
9: Zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Jeszcze prokuratura pracuje nad pełną kwalifikacją tego przestępstwa. Zatrzymani są powiązani ze środowiskiem pseudobokserskim, organizacją, która w mediach społecznościowych publikowała wiele materiałów o charakterze antyimigranckim. Jeden ma 27 lat, drugi to 45-latek z gangsterską przeszłością, którego kontrterroryści zatrzymali na drodze ekspresowej podczas próby ucieczki z miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Policja zapewnia, że stara się zatrzymać trzeciego ze sprawców napaści.
6: Jasna deklaracja szefowej Polski 2050. Poprzemy każdego, kto nie jest Elżbietą Witek, mówi w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To w związku z planem PiS, by jednak sięgnąć po fotel wicemarszałka Sejmu.
7: Do tej pory w prezydium był wakat, teraz Prawo i Sprawiedliwość proponuje Marcina Ociepę. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk po wysłuchaniu rozmowy z ministrem funduszy. Co stoi za tą polityczną gwarancją poparcia akurat tego polityka?
10: Na pewno nie osoba, ale zasady, a właściwie umowa z samego początku kadencji, że każdy klub ma jednego wicemarszałka, a obóz władzy popiera w głosowaniu każdego poza Elżbietą Witek. I dlatego teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi w Radiu Z: słowo się rzekło, kobyłka u płota.
11: My swojego słowa dotrzymujemy.
7: Poprzecie Marcina Ociepę jako kandydata.
11: To nie jest kwestia, czy nam się podoba, czy nie podoba, bo raczej nam się nie podoba, ale słowo się rzekło.
10: I właśnie dlatego będzie zgoda klubu na Marcina Ociepę, a nie będzie zielonego światła na ewentualnego wicemarszałka z frakcji Mateusza Morawieckiego, bo tego umowa nie przewiduje.
7: Na razie nie wiadomo, kiedy Sejm czeka te formalne zmiany.
6: Gdynia będzie dla turystów jak magnes. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
7: Kraków jest na niej od 50 lat. Katarzyna Piotrowska z Biura Architekta Miasta w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem mówi, czego teraz Gdynia może się spodziewać.
12: Ten stempel UNESCO przyciąga turystów?
13: Przyciąga jak magnes. To jest taka checklista. No jeżeli coś znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa, to wiadomo, że warto tam jechać. Gdynia ściągnie do siebie poprzez wpis tych turystów, którzy przyjeżdżają do Polski. No będzie dodatkowe miejsce jeszcze w sąsiedztwie Gdańska.
7: Na liście UNESCO jest 18 miejsc z naszego kraju.
6: AI w Polsce będzie pod nadzorem. Zajmie się nią specjalny organ Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
7: To dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą wdrażającą unijne prawo. Prace komisji mają ruszyć jeszcze w tym roku. Co to oznacza dla internautów, wie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
14: Zniknąć ma tak zwany scoring społeczny, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować swoje życie, albo w przypadku na przykład wykorzystywania tego do nielegalnych działań czy zbierania danych, a później ich sprzedawania.
14: Nowe prawo ma też chronić obywateli przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości, a każda treść w sieci stworzona przez sztuczną inteligencję będzie musiała być oznaczona. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
6: Weryfikowaniem treści AI w sieci ma zająć się nowa komisja. W ramach nadzoru będzie mogła prowadzić kontrolę, a w razie potrzeby nakładać kary. W studiu obok nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
6: Wiadomości ekonomiczne Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają na takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
18: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim, małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
17: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 30 zdarzeń mamy od północy zapisanych w policyjnych raportach. Z obecnie prowadzonych działań drogówki żadne nie powinno mieć wpływu na ruch i to cieszy. Na ruch wpływ mają za to drogowe prace, których w województwie śląskim nie brakuje. Najbardziej zatłoczoną przez remont jest droga krajowa nr 43 w Lgocie. To północ województwa śląskiego. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 94 w Piekarach Śląskich, gdzie także trwa przebudowa. Cenne minuty stracą zarówno ci jadący w stronę Czeladzi, jak i ci udający się w kierunku Bytomia. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych oraz drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy. Na południu zwolnić trzeba m.in. na krajowej drodze nr 52 w Kozach. Ekspresowa S52 także z robotami drogowymi. Ekipy działają na wysokości Pogórza, na jezdni w stronę.

0: Jest 11. Od czwartku do Polski wrócą upały. Według synoptyków temperatura przekroczy 30 stopni. Rusza remont dworca autobusowego w Będzinie przy ulicy Kościuszki. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam do Polski. Wraca słoneczne i gorące lato. Dziś w większości kraju pogodnie, a wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro. Apogeum upałów przypadnie na czwartek i piątek. Zdecydowanie najgoręcej zrobi się na zachodzie, południu i w centrum kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Do końca tygodnia praktycznie będzie bardzo słonecznie, niemal w całej Polsce, i będzie postępowało stopniowe ocieplenie. No i wygląda na to, że mniej więcej od czwartku możemy już spodziewać się upałów na terenie niemal całej Polski. Miejscami temperatura w czwartek, piątek, wiele na to wskazuje, może osiągnąć wartości nawet około 36-37 stopni.
0: Upalna aura może utrzymać się także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości kraju będzie nadal bardzo gorąco, a miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rusza remont dworca autobusowego w Będzinie przy ulicy Kościuszki. W jego rejonie trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami. Prace mają poprawić komfort wszystkich osób korzystających z tego miejsca, mówi Łukasz Dytko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Będzinie.
3: Całość obejmie remonty bieżące chodnika, przebudowę peronu autobusowego umożliwiającego bezpieczne wysiadanie pasażerów przed stanowiskiem ładowania autobusów, przebudowę wjazdu i częściową likwidację krawężników. Ta zostanie wykonana na wniosek ZTM.
0: A remont ma potrwać do końca sierpnia. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki. Trwa nabór wniosków do programu pod nazwą Siemianowicka Kropelka, który promuje przydomową retencję. Jak mówi Rafał Jako, kto chce z tamtejszego ratusza, wysokość dotacji jest różna w zależności od wybranego rozwiązania.
4: Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie naszego miasta. Miasto pokrywa 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W zależności od wybranego rozwiązania można otrzymać nawet 10 tysięcy złotych na wykonanie ogrodu deszczowego, do 4 tysięcy złotych na podziemny zbiornik retencyjny, bądź do 2 tysięcy złotych na zbiorniki naziemne i inne mniejsze systemy zagospodarowania wód opadowych.
0: O dotację na daną nieruchomość można wystąpić raz na 5 lat. Miasto nie przyznaje dotacji na zadania już zrealizowane. Najpierw trzeba podpisać umowę, a potem można zrealizować inwestycje. Wszystkie prace powinny być dokończone do 30 września i do tej daty powinny być zapłacone wszystkie faktury. Potem program powinien być rozliczony do 15 października.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie zmienne, na ogół bez opadów, temperatura do 24 stopni. Koniec lipca to czas pylenia traw, babki szczawiu, pokrzywy, komosy i bylicy. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów alternaria i kladosporium.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 30 zdarzeń mamy od północy zapisanych w policyjnych raportach. Z obecnie prowadzonych działań drogówki żadne nie powinno mieć wpływu na ruch i to cieszy. Na ruch wpływ mają za to drogowe prace, których w województwie śląskim nie brakuje. Najbardziej zatłoczoną przez remont jest droga krajowa nr 43 w Lgocie. To północ województwa śląskiego. Zakorkowana jest także droga krajowa nr 94 w Piekarach Śląskich, gdzie także trwa przebudowa. Cenne minuty stracą zarówno ci jadący w stronę Czeladzi, jak i ci udający się w kierunku Bytomia. Korkują się drogi w Rudzie Śląskiej Hebziu, a powodem jest tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej, związana z koniecznością przeprowadzenia robót kanalizacyjnych oraz drogowych pod wiaduktem kolejowym. Ponownie mamy tam ruch wahadłowy. Na południu zwolnić trzeba m.in. na krajowej drodze nr 52 w Kozach. Ekspresowa S52 także z robotami drogowymi. Ekipy działają na wysokości Pogórza na jezdni w stronę.
6: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
6: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
8: Tu Radio Z, dochodzi 11, czas na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
9: Francja kolejną dobę walczy z ogniem. Na miejscu jest nasz człowiek. Długa i skomplikowana procedura. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wspomnienia powstańców w Radiu Z. W sobotę rocznica warszawskiego zrywu.
8: 11.
9: Ogień na razie pod kontrolą, to optymistyczny komunikat prefektury Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Od tygodnia prawie 3000 strażaków gasi tam potężny pożar lasów. Przenosimy się właśnie w te rejony, w pobliżu Bordeaux jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Dzień dobry Marcinie.
10: Tak, dzień dobry.
9: Jaka jest sytuacja?
10: No właśnie przed chwilą miałem bliskie spotkanie z żandarmerią. Byli grzeczni, ale stanowczy, to znaczy odradzali mi penetrowanie tych rejonów, a to oznacza, że jestem w pobliżu jednego z bronionych właśnie miejsc. Wiele dróg jest tu pozamykanych. W prefekturze Gironde zamkniętych jest blisko 30 dróg lokalnych, które z Bordeaux prowadzą czy to na wybrzeże, czy na południe. Zamknięte są też dwa fragmenty autostrad, także prowadzących na południe. Drogi są zatłoczone, co jakiś czas mijają mnie kolumny samochodów policyjnych, a strażacy są w akcji wewnątrz lasów, bo to właśnie kraina sosnowych lasów, które po miesiącach suszy paliły się jak zapałka. Od dziś znowu mordercze upały. Temperatury sięgną 40 stopni. Systas, Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Do tej pory rannych zostało niemal 90 strażaków. Jeden zginął. Ewakuowanych zostało ponad 250 tysięcy ludzi. Ponad 300 stron ma wniosek o aresztowanie i wydanie Polsce Zbigniewa Ziobry. Dokumenty trafiły już do naszej ambasady w Waszyngtonie. O tym, kiedy i jaka może przyjść odpowiedź, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Procedura jest wieloetapowa i skomplikowana. Zawiera m.in. rozprawę przed amerykańskim sądem, w którym rację naszych śledczych przedstawiać będzie amerykański prokurator federalny. Nawet jeśli sędzia zgodzi się na wydanie Zbigniewa Ziobry Polsce, to i tak może to ostatecznie zablokować Biały Dom.
12: Czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
11: Skomentował możliwe szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości premier Donald Tusk, dodając, że rząd użyje wszelkich dostępnych prawem sposobów, by do tego doprowadzić.
9: We wniosku o ekstradycję Ziobry jest tylko 19 najmocniej udokumentowanych zarzutów ze wszystkich 26, które stawiają mu śledcze. Wszystkie dotyczą wielomilionowych nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. To może być praktyczny i ważny prezent dla naszych dziadków, rodziców albo bliskich, którzy mieszkają sami i mają problemy zdrowotne. Chodzi o pudełko życia, czyli zestaw najważniejszych informacji o chorobach, przyjmowanych lekach i uczuleniach. Takie rozwiązanie wprowadzają kolejne miasta, od niedawna także Sosnowiec. Jak tłumaczy rzecznik magistratu Rafał Łysy, pudełka są bezpłatne i mogą pomóc ratownikom czy lekarzom.
13: Gdyby doszło do pogorszenia stanu zdrowia i konieczności wejścia do mieszkania ratownika, ratownika medycznego, no to wtedy takie pudełko życia z kartą informacyjną może ułatwić rozeznanie, jeśli chodzi o choroby takiej osoby.
9: Ważne, by pudełko było dobrze oznakowane i znajdowało się w łatwo dostępnym miejscu. Wydarzenia sprzed 82 lat widziane oczami bohaterów niepodległościowego zrywu. Przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w Radiu Z wspominamy lato 44. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, przed powstaniem był harcerzem. Chwycił za broń mając 15 lat. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Grządzielskim, był to czas wielkiego bohaterstwa, nadziei i dramatycznych wyborów.
14: Cały sierpień byłem żołnierzem, bo miałem broń.
15: Co było najtrudniejszego w tej walce?
14: Brak amunicji. Amunicję nam przydzielono. Wysyłano nas do akcji i dostaje 20 pocisków. O niepodległości nie było mowy. Mogliśmy tylko walczyć albo zginąć.
15: Wybraliście walkę, tak?
14: Wybraliśmy walkę.
15: To było jedyne słuszne.
14: No jedyne słuszne, no co mieliśmy innego zrobić? Na co rozstrzelają? No to przynajmniej mamy jakieś sukcesy.
9: Rozmowy z powstańcami znajdziecie na kanale Radia Z na YouTubie, a także na radioz.pl.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Podchodzę i szepczę, ty robisz mi zdjęcie i mówisz, że nie chcesz. Przyszedłem z nadzieją na coś więcej, a teraz tylko cierpię i mam złamane serce.

Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiaj, flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać. I mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwię. A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać, to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych

razie co to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

płciowa, wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: Jest godzina 12. Władze Prawa i Sprawiedliwości mają dziś zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Po południu władze Prawa i Sprawiedliwości mają ostatecznie zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. To grupa skupiona wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W tej grupie jest poseł Szymon Wyszynkowski-Welsenk. Jak mówi, nie zasłużą na wyrzucenie go z tej partii. Dodał, że jeżeli tak się stanie, nadal będzie starał się znaleźć sobie miejsce na scenie politycznej. Poseł do końca liczy jednak na zmianę decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mam do końca taką nadzieję, że nastąpi jakaś refleksja, że nie warto amputować zdrowego płuca Prawa i Sprawiedliwości, tego drugiego płuca, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński w kwietniu tego roku, że te dwa płuca są partii bardzo potrzebne. Nie rozumiem tych decyzji z ostatnich dni, ale wygląda na to, że ta sekwencja w tej chwili zmierza do tego, żeby rzeczywiście usunąć część posłów, w tym także mnie z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Komitet Polityczny PiSu ma zebrać się o 17. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiSu założą oni klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Działania obejmują kampanię informacyjną, organizację biegu, spotkań, stworzenie muralu oraz szkolenia dla kandydatów. Dotychczasowe rodziny zastępcze otrzymają wsparcie psychologiczne i wezmą udział w wyjazdach szkoleniowych, a środowisko będzie integrować się podczas wydarzeń kulturalnych i spotkań świątecznych. A Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnego biznesu oraz zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w mieście. Jej zasady są proste. Partnerzy obniżają o 50% ceny wybranych produktów lub usług, a miasto dba o promocję. W tym roku akcja odbędzie się od 4 do 6 września. Magistrat szuka przedsiębiorców, którzy chcą wziąć w niej udział. To okazja, by przyciągnąć nowych klientów, wypromować swój lokal lub punkt usługowy i pokazać się szerzej, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
3: Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z nami, do rejestrowania się, wysłania formularza zgłoszeniowego lub też do kontaktu z Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, który, jeśli chodzi o Sosnowiec, przyjmuje zgłoszenia przedsiębiorców, gastronomów. Czekamy do 21 sierpnia. Potrzebujemy troszeczkę czasu na wydrukowanie plakatów, na przygotowanie specjalnej strony internetowej.
0: Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać mailowo na adres Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu albo złożyć go osobiście w punkcie przy ulicy Warszawskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radio Katowice podpisało porozumienie z Uniwersytetem Korczaka. To jedna z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych w kraju. Pierwsze efekty współpracy słuchacze zobaczą już niedługo, mówi redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Jesienią mamy duże wydarzenie dotyczące demencji osób starszych, więc nie boimy się poruszać tych trudnych tematów i liczymy, że nasz nowy partner będzie z nami to robić.
0: Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Agnieszka Kostępska liczy, że beneficjentem porozumienia będą przede wszystkim studenci.
5: Edukacja jest w procesie transformacji, więc nam bardzo zależy na tym, aby to nie były takie programy nauczania, które opierały się tylko na wiedzy, ale także, żeby to było aktywne uczestnictwo w praktykach i takie aktywne patrzenie na potrzeby młodego pokolenia.
0: Podpisane dziś porozumienie obejmie też między innymi organizowanie warsztatów i konferencji naukowych dla mieszkańców województwa śląskiego.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.

0: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają na takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
0: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Dokuczliwy zator o tej porze mamy na drodze 94, a w zasadzie za zjazdem z drogi 94 w Dąbrowie Górniczej na trasie S1, tam na pasach S1 od zjazdu z trasy S1. W korkach

0: dotkniemy też na drodze 52 w Kozach, gdzie pracują ekipy remontowe. Zatłoczone mamy także centrum Wisły, dlatego i tam spodziewajmy się przymusowych postojów. Na Jurze drogowcy pracują w Pradłach na drodze 78.
1: Słuchacie Radia Z, za chwilę 12. To pora na wiadomości, które przygotowała dla Was Iwona Kutyna.
2: To ma być kropka nad i. Dziś oficjalna decyzja w sprawie ludzi Morawieckiego. Złożył ślubowanie wobec prezydenta Sławomir Patyra w Trybunale Konstytucyjnym. Zinedine Zidane oficjalnie trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji.
1: 12.
2: Sądny dzień dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma po południu podjąć decyzję w sprawie wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Były premier zapowiada, że jeśli do tego dojdzie, jego ludzie utworzą nowy klub parlamentarny. W Sejmie jest reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
3: Dzień dobry.
2: To będzie największy rozłam w PiS od lat?
3: Tak, i wydaje się już przesądzony po tym, jak w czwartek minęło ultimatum dla członków PiS na złożenie deklaracji, że nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, choć Szymon Szynkowski-Welsenk ma jeszcze nadzieję na refleksję w ostatniej chwili.
4: Że nie warto amputować zdrowego płuca Prawa i Sprawiedliwości, tego drugiego płuca, te dwa płuca są partii bardzo potrzebne.
3: Rozłam staje się faktem. Jarosław Kaczyński nie ma już żadnego pola manewru, ocenia zaś Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
5: Te ostatnie dni pokazały, jak wzajemną nienawiścią oddychają do siebie te dwa jeszcze historyczne płuca.
3: Ostateczna decyzja Komitetu Politycznego PiS o 17:00 z Sejmu. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
2: W skład środowiska Morawieckiego wchodzi blisko 40 parlamentarzystów. Kolejny sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego złożył przed chwilą ślubowanie wobec prezydenta. To Sławomir Patyra. W czerwcu Sejm wskazał go na sędziego Trybunału. Patyra to konstytucjonalista, jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Nowy sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego dwukrotnie zwracał się do prezydenta. Kadencja poprzednika Sławomira Patyry zakończyła się w czerwcu, a on nie może rozpocząć pracy. Dlatego prosił Karola Nawrockiego wskazanie daty złożenia przysięgi. Patyra w piśmie podkreślał, że ślubowanie przed głową państwa to warunek konieczny, żeby rozpocząć orzekanie w Trybunale. Prezydent wskazał mu datę, ponieważ według niego Patyra wypełnia prawo, a nie, jak to określił Nawrocki, bierze udział w szopce marszałka Sejmu i składa przysięgę w sali kolumnowej.
2: Czworo sędziów Trybunału wciąż czeka na wyznaczenie terminu ślubowania przez prezydenta. Nowy most w Głuchołazach otwarty ma być bardziej odporny na wielką wodę. Po niemal dwóch latach od powodzi wciąż jednak niepewna jest przyszłość zabezpieczenia miasta. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych możliwa jest tylko po stronie Czech, a ci tego nie planują. Będziemy naciskać, mówi Radio Z Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
7: Strona polska nadal nalega na tym, żeby to wzięto pod uwagę, a przypominam, że akurat w całej Unii Europejskiej trwa aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym i w ramach procedury oceny transgranicznej my także będziemy oceniali czeskie plany przeciwpowodziowe. Więc będziemy zwracali na to szczególną uwagę jako Wody Polskie.
2: W Głuchołazach możliwe są dwa warianty: pogłębienie koryta rzeki lub budowa kanału. Wody Polskie decyzję podejmą w październiku. Jutro utrudniony będzie dojazd z Zakopanego do Morskiego Oka. W związku z przebudową drogi zamknięty będzie odcinek między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy przez Bukowinę Tatrzańską. Utrudnienia obejmą również transport publiczny. Wydłuży się czas przejazdu elektrycznych autobusów kursujących do Palenicy Biełczańskiej. Zaczyna się nowa era. Legenda wraca na ławkę trenerską. Zinedine Zidane został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
8: Słynny Zizou po 5 latach przerwy wraca do pracy szkoleniowej. Reprezentacja Francji to jedyna rzecz, którą chciałem robić, mówi 54-latek, dla którego będzie to dopiero druga przygoda w roli szkoleniowca. Pierwsza była usłana różami i dotyczyła tylko Realu Madryt. Podczas dwóch kadencji z Królewskimi wygrał aż 3 razy Ligę Mistrzów. Do tego świętował 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Stołek zwolnił Didier Deschamps, jego kolega z Murawy, gdy razem stanowili oś. Powtórzyć jego wyniki będzie ciężko. Deschamps poprowadził Francję do tytułu na mundialu w Rosji. W Katarze sięgnął po srebro.
2: Zidane podpisał umowę do Mistrzostw Świata w 2030 roku. A w Radiu Z już teraz wiadomości kulturalne ma je dla Was Darek Klimczak.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: tak, że się dziwię. Trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko. Odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sunę, ziomek. Jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest.

0: Jest godzina 12. Władze Prawa i Sprawiedliwości mają dziś zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Po południu władze Prawa i Sprawiedliwości mają ostatecznie zadecydować o usunięciu ze swoich szeregów ponad 40 parlamentarzystów. To grupa skupiona wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W tej grupie jest poseł Szymon Wyszynkowski-Welsenk. Jak mówi, nie zasłużył na wyrzucenie go z tej partii. Dodał, że jeżeli tak się stanie, nadal będzie starał się znaleźć sobie miejsce na scenie politycznej. Poseł do końca liczy jednak na zmianę decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mam do końca taką nadzieję, że nastąpi jakaś refleksja, że nie warto amputować zdrowego płuca Prawa i Sprawiedliwości, tego drugiego płuca, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński w kwietniu tego roku, że te dwa płuca są partii bardzo potrzebne. Nie rozumiem tych decyzji z ostatnich dni, ale wygląda na to, że ta sekwencja w tej chwili zmierza do tego, żeby rzeczywiście usunąć część posłów, w tym także mnie z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Komitet Polityczny PiSu ma zebrać się o 17. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przypadku usunięcia członków stowarzyszenia z PiSu założą oni klub parlamentarny.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Realizacja projektu Domino, zostań pierwszą kostką domina, rozpoczęła się w Piekarach Śląskich. Ma on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie 120 mieszkańców, w tym obecnych i przyszłych rodzin zastępczych, dzieci oraz osób, które mają się usamodzielniać. Działania obejmują kampanię informacyjną, organizację biegu, spotkań, stworzenie muralu oraz szkolenia dla kandydatów. Dotychczasowe rodziny zastępcze otrzymają wsparcie psychologiczne i wezmą udział w wyjazdach szkoleniowych, a środowisko będzie integrować się podczas wydarzeń kulturalnych i spotkań świątecznych. A Sosnowiec przygotowuje się do 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnego biznesu oraz zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w mieście. Jej zasady są proste. Partnerzy obniżają o 50% ceny wybranych produktów lub usług, a miasto dba o promocję. W tym roku akcja odbędzie się od 4 do 6 września. Magistrat szuka przedsiębiorców, którzy chcą wziąć w niej udział. To okazja, by przyciągnąć nowych klientów, wypromować swój lokal lub punkt usługowy i pokazać się szerzej, mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
3: Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do kontaktu z nami, do rejestrowania się, wysłania formularza zgłoszeniowego lub też do kontaktu z Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, który, jeśli chodzi o Sosnowiec, przyjmuje zgłoszenia przedsiębiorców, gastronomów. Czekamy do 21 sierpnia. Potrzebujemy troszeczkę czasu na wydrukowanie plakatów, na przygotowanie specjalnej strony internetowej.
0: Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać mailowo na adres Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu albo złożyć go osobiście w punkcie przy ulicy Warszawskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radio Katowice podpisało porozumienie z Uniwersytetem Korczaka. To jedna z najstarszych niepublicznych uczelni wyższych w kraju. Pierwsze efekty współpracy słuchacze zobaczą już niedługo, mówi redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
4: Jesienią mamy duże wydarzenie dotyczące demencji osób starszych, więc nie boimy się poruszać tych trudnych tematów.

0: i liczymy, że nasz nowy partner będzie z nami to robić.
1: Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Agnieszka Kostępska liczy, że beneficjentem porozumienia będą przede wszystkim studenci.
2: Edukacja jest w procesie transformacji, więc nam bardzo zależy na tym, aby to nie były takie programy nauczania, które opierały się tylko na wiedzy, ale także, żeby to było aktywne uczestnictwo w praktykach i takie aktywne patrzenie na potrzeby młodego pokolenia.
1: Podpisane dziś porozumienie obejmie też m.in. organizowanie warsztatów i konferencji naukowych dla mieszkańców województwa śląskiego.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś w regionie zachmurzenie będzie zmienne, na ogół bez opadów, a temperatura do 24 stopni.

0: Pobujamy w obłokach. Obłoki przetaczają nam się po niebie, przynajmniej na tym fragmencie nieba, który widzę za oknami Radia Katowice. Niektóre wyglądają takie groźnawe, choć nie, żeby tam zaraz deszczowe. Ale jak to będzie dzisiaj wyglądało, o tym Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Wszystko wskazuje na to, że musimy dokonać w naszych szafach pewnej kolejnej zresztą rewolucji. To, co z długim rękawem, to, co ciepłe, chowamy głęboko w szafie, a wyciągamy to, co zwiewne, to, co z krótkim rękawkiem, dlatego że temperatura będzie wzrastać. Dziś jeszcze do 24 stopni, ale jutro już do 28, a później temperatura będzie wzrastać nawet, proszę uważać, do 35 stopni. Ale po kolei. Dziś zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe, bez deszczu i tak jak wspominałem, temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, a także północnego zachodu. W środę, czyli jutro, tak jak mówiłem, wzrost temperatury do 28 stopni, słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, bez deszczu. Czwartek, proszę Państwa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z najwyżej niewielkim małym zachmurzeniem, bez deszczu. Nastąpi dalszy wzrost temperatury do 34 stopni, czyli ona będzie stopniowo wzrastać od 28 jutro w środę do 34 w czwartek, w piątek 35 stopni, w sobotę i w niedzielę 32-31. Będzie nam się niebo chmurzyć, ale też zobaczymy dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, a także z południa. No z pewnością to są prognozy, które cieszą tych z Państwa, którzy na urlopach, no a tym, którzy w pracy, życzymy sprawnych klimatyzatorów. Kłaniam się Państwu, miłego przedpołudnia, popołudnia życzę, do usłyszenia.
0: Po 14 usłyszymy się ponownie. To był Wojciech Skowroński. Dziękujemy.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Dokuczliwy zator o tej porze mamy na drodze 94, a w zasadzie za zjazdem z drogi 94 w Dąbrowie Górniczej na trasie S1. Tam na pasach S1 w stronę Siewierza pracują drogowcy i ruch jest mocno ograniczony. Prace drogowe generują niewielkie korki na pobliskiej drodze 790 w Strzemieszycach. Tam obowiązuje wahadło. Podobnie jest na drodze 94 w Piekarach Śląskich. W Katowicach mocno spowolniony jest przejazd zwężoną drogą 86 pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska, to w stronę Sosnowca. Na południu zatory tworzą się na drodze 945 na odcinku Żywiec-Pewel-Mała. Zakorkowany jest też dojazd do Żywca drogą 946 zarówno od strony Oczkowa, jak i od zjazdu z trasy S1. W korkach utkniemy też na drodze 52 w Kozach, gdzie pracują ekipy remontowe. Zatłoczone mamy także centrum Wisły, dlatego i tam spodziewajmy się przymusowych postojów. Na Jurze drogowcy pracują w Pradłach na drodze 78.
1: Dochodzi 13, tu Radio Z. To pora na wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna.
2: Zarzuty dla podejrzanego o brutalne pobicie we Wrocławiu parę Ukraińców. Miał celowo wzniecać pożary, został zatrzymany przez francuską policję. Nowe barwy śląskich tramwajów. Po metropolii jeździć będą żółte.
1: Trzynasta.
2: Są pierwsze zarzuty za brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Dwóch zatrzymanych mężczyzn powiązanych jest z pseudoklubem bokserskim. Przed prokuraturą we Wrocławiu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. To jakie to zarzuty?
3: Na razie usłyszał zarzuty młodszy z zatrzymanych, 27-latek, odpowie za pobicie na tle narodowościowym.
4: A także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.
3: Co za to grozi?
4: Kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Mówi mi prokurator Jakub Dłubacz. Jeszcze dzisiaj zarzuty usłyszy też 45-latek. Adam C. był w przeszłości karany, a teraz policjanci zatrzymali go na drodze ekspresowej podczas próby ucieczki z miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Napastnicy zaatakowali parę po wyjściu ze sklepu. Młodzi Ukraińcy zwrócili im uwagę na ominięcie kolejki. Agresję miał wywołać ukraiński akcent. Trzeci z agresorów nadal jest poszukiwany. Daniel Obajtek z zarzutami usłyszał je dziś w prokuraturze. Chodzi o dwie sprawy. Wycofania w marcu 2023 roku z punktów sprzedaży Orlenu, kiedy był jego prezesem, numeru tygodnika nie. Druga ma związek z podejrzeniem składania fałszywych zeznań dotyczących jego znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Europoseł PiSu nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. W obu sprawach Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet. Francuska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzanego o celowe wzniecanie pożarów. Do zatrzymania doszło w Var na południowym wybrzeżu. Tam również strażacy walczą z ogniem, jednak największe spustoszenia ogień sieje na południowym zachodzie w pobliżu Bordeaux. Łączymy się teraz ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Francji, Marcinem Friedrichem. Gdzie dokładnie jesteś?
5: Tuż koło miejscowości Machchoplim. Prowadzi do niej zamknięta w tej chwili lokalna droga, ale legitymacja Radia Z, jak się okazuje, otwiera drogi także we Francji i za chwilę być może pojadę do tego miasteczka, które w całości zostało ewakuowane. 2,5 tysiąca mieszkańców musiało opuścić swoje domy z godziny na godzinę, podobnie jak ponad 200 tysięcy innych z okolicznych wiosek i miasteczek. Także dziś takiego SMS-a z nakazem ewakuacji wysłano do jednej z miejscowości turystycznych na północy departamentu, gdzie znowu pojawił się ogień. W tej chwili jestem też obok jednego z wielu punktów odbioru drewna. Leżą tu potężne stosy pociętych pni, które co chwilę wywożą ciężarówki. W tym rejonie wycięto hektary lasu, by zrobić tak zwane przecinki, szerokie pasy zaoranej ziemi, które mają zatrzymać przemieszczanie się ognia. Machchoplim, Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Z kurortu Lakanau nad Oceanem Atlantyckim prewencyjnie ewakuowano 4 tysiące turystów. Lokalne władze podjęły taką decyzję, bo obawiają się, że zmieniająca się pogoda może pogorszyć sytuację. W akcję gaszenia zaangażowano w Żyrondzie prawie 3 tysiące strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy, blisko 2 tysiące policjantów. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Teraz ma się to zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
6: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
2: Na początek żółte będą tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

szybko nie minie. Zima po zimie. I długo, długo nic nie ogrzeje nam.

to zima po zimie. Nogi dygocą, szybko nie minie zima po zimie. Mam czas.

jeszcze jak dawniej. Jeszcze

Na zegarach 14. Bielski Szpital Wojewódzki apeluje o powstrzymywanie agresji. W ostatnim czasie w placówce miało dochodzić do większej liczby takich zdarzeń. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Za chwilę szczegóły. Dziś trzeci dzień Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To jeden z największych w Polsce międzynarodowych festiwali folklorystycznych.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Paweł Nadrowski, zapraszam. Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje, że w ostatnim czasie narasta agresja wobec personelu medycznego. Placówka poinformowała, że jej pracownicy coraz częściej spotykają się z wyzwiskami, groźbami i innymi formami przemocy słownej. Jak czytamy w oświadczeniu szpitala, takie zachowania zagrażają bezpieczeństwu pracowników i pacjentów, utrudniając niesienie pomocy. Dodaje on, że agresja wobec personelu nie będzie tolerowana, a każda taka sytuacja zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. W ubiegłym roku w Bielskim Szpitalu Wojewódzkim hospitalizowano blisko 57 tysięcy pacjentów, a w poradniach specjalistycznych udzielono 145,5 tysiąca porad.
0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować rynek hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają uniemożliwić sprowadzanie do Polski i funkcjonowanie w naszym kraju urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. To odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które choć przypominają hulajnogi lub rowery elektryczne, w świetle przepisów nimi nie są, bo nie spełniają wymagań technicznych. Rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska poinformowała, że projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.
2: Jedną z kluczowych zmian w ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego realizowanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie dyrektorowi tego dozoru transportowego szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów i części wprowadzonych do obrotu w Polsce oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
1: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, a na chodniku tylko z prędkością pieszego. Raków Częstochowa rywalizuje w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Jeśli awansuje do fazy grupowej, ponownie będzie musiał rozgrywać swoje mecze poza Częstochową. Budowa nowego stadionu przeciąga się. Miasto ponownie szuka lokalizacji, dlatego zniecierpliwieni mieszkańcy miasta postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Powołano Społeczny Komitet Stadion dla Rakowa. Jego inicjatorem jest Jan Sentowski.
3: Chcemy być taką stroną społeczną, która w pewnym sensie mediuje, zachęca, stymuluje te ruchy, no bo one powinny nieco przyspieszyć. Rozpoczynamy kilka programów, między innymi mamy zaczątek Rady Ekspertów. Na jej czele stanął rektor Politechniki Częstochowskiej. Chcemy bardzo mocno przygotować się pod kątem merytorycznym. Będziemy pozyskiwać ekspertów, którzy będą opiniować każdy z etapów takiej inwestycji.
1: Jan Sentowski przekonuje, że nowoczesny stadion nie powinien być postrzegany wyłącznie jako inwestycja sportowa. Jego zdaniem to projekt, który może wpłynąć na wizerunek Częstochowy i budować lokalną tożsamość. Twórcy komitetu zamierzają bacznie przyglądać się działaniom władz miasta, które dotyczą budowy stadionu. Trwa trzeci dzień Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To jeden z największych w Polsce międzynarodowych festiwali folklorystycznych. Dziś nasze radiowe miasteczko przeniosło się na plac Świętego Jakuba w Szczyrku. Na odwiedzających czekają m.in. muzyka, barwne stroje i artyści z różnych zakątków świata. Jak podkreśla dyrektorka Centrum Kultury w Szczyrku Sabina Bugaj, nie zabrakło również rękodzieła.
4: Tradycją stało się, że na placu Świętego Jakuba, na tak zwanej małej scenie, są targi rzemiosła. Twórcy ludowi mają taką możliwość, żeby pokazać swoje piękne prace. Jest ceramika, jest drewno, są wyroby z metaloplastyki, są też piękne obrazy malowane na szkle, czy też w ogóle na płótnie. No, nasi twórcy z Szczyrku i z okolic co roku bardzo się cieszą, że mogą pokazać te owoce całorocznej pracy.
1: W ramach wydarzenia na odwiedzających czeka też 5 dużych estrad. Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański i Oświęcim. Tam przez kolejne dni odbywać się będą kilkugodzinne koncerty. Relacje z Tygodnia Kultury Beskidzkiej będzie można usłyszeć jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Katowice.
0: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Do końca dnia zachmurzenie zmienne, od dużego po małe, bez opadów. Temperatura do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
5: O szczegółach Gabriela Kaczyńska.
6: Najbardziej dokuczliwy jest teraz przejazd trasą S1 pomiędzy Sosnowcem a Dąbrową Górniczą. Tam przypomnę, na pasach w stronę Siewierza pracują drogowcy. Jeden pas jest za zjazdem z drogi 94, przez co tworzy się zator. On narasta, bo ruch jest coraz większy. Kolejnym kłopotliwym miejscem do przejechania jest katowicki fragment drogi 86. Tam drogowcy pracują przed węzłem Murckowska w stronę Sosnowca i tam też mamy korek. Poza tym w Katowicach zakorkowana jest ulica 73 Pułku Piechoty przy dojeździe do ulicy Kościuszki od strony Giszowca. Prace drogowe generują zatory na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Z kłopotami liczyć muszą się podróżujący drogą 44. My te kłopoty mamy w kilku miejscach i też spowodowane są pracami drogowymi. W Tychach utkniemy przy Browarze i od zjazdu na jedynkę do Urbanowic w obie strony. W Bieruniu trwa koszenie trawy na poboczach, a w Bieruniu Nowym przebudowa skrzyżowania drogi 44 z trasą 934. Na południu przeciążone i to mocno jest krajowa jedynka w Pszczynie i w Czechowicach. Tam miejscami ruch jest spowolniony, a miejscami tworzą się chwilowe korki. I to na pasach w obu kierunkach. W Bielsku Białej jest podobnie. Zatłoczone mamy centrum miasta i drogi dojazdowe i wyjazdowe również. W Kozach remont opóźnia przejazd drogą 52. Zakorkowany mamy też drogi dojazdowe do Żywca i przejazd z Żywca do Pewli Małej drogą 945. Tam też spotkamy drogowców. Na Jurze prace drogowe generują postoje w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Na północy duży ruch generuje jak na razie chwilowe korki w centrum Częstochowy w wielu miejscach, ale i na drodze krajowej 43 w Lgocie, gdzie trwają prace budowlane. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
5: Dziękujemy. W Radiu Katowice czas na informacje. Pogody w Radiu Katowice. Sprawdźmy zatem, co nas czeka. O tym Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową bardzo, bardzo serdecznie. No przed nami upały i to nie takie jedno-dwudniowe, ale wiele wskazuje na to, że utrzymają się przez dłuższy czas. Dziś obchodzimy także Dzień Kultu Masy Mięśniowej, więc tak sobie przy okazji myślę, że jeśli ktoś chciałby zafundować sobie taki intensywny wysiłek fizyczny, to lepiej dziś, bo dziś do 24 stopni. No i nie będziemy przy takiej temperaturze czuć się zmęczeni, bardzo zmęczeni po takim wysiłku. Gorzej będzie jutro i pojutrze. Jutro raczej taki lajtowy styl bycia bym Państwu proponował w miarę możliwości. Dobrze, po kolei. Tak jak wspominałem, dziś do 24 stopni, jeśli teraz spojrzymy na termometry, to taką wartość zobaczymy. Zachmurzenie zmienne od dużego z przejaśnieniami po małe. Kiedy spojrzymy w niebo, to zobaczymy dużo słońca, ale też gdzieniegdzie błąkające się chmury. Jutro, proszę Państwa, słonecznie, małe zachmurzenie, bez deszczu, no i już gorąco, do 28 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek, od rana do wieczora, słonecznie, małe zachmurzenie będzie nam towarzyszyć, bez deszczu, no i zrobi się już upalnie, do 34 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a także południe. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że w piątek no będzie takie apogeum, bo 35 stopni zobaczymy na termometrach, czyli już rzeczywiście bardzo upalnie, a w sobotę i w niedzielę 32-31 z zachmurzeniem, ale też z dużą ilością słońca. Tak więc jeśli ktoś z Państwa planuje ten weekend, zagospodarować go w taki sposób, żeby spotkać się ze znajomymi, czy wyjść na działkę, czy nad rzekę, no to to będzie dobry moment, dlatego że deszcz nie będzie nam towarzyszył, jedynie wysoka temperatura, no i wtedy przydałoby się coś do schłodzenia naszego organizmu. Więc proszę to mieć na uwadze. Kłaniam się, miłego popołudnia i wieczoru życzę, do usłyszenia.
5: Będziemy mieć z pewnością. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy za prognozę.
8: Dochodzi 14, po raz pierwszy dzisiaj w studiu Radia Z Rafał Piech.
9: Dzień dobry bardzo.
8: Zapraszam, czas na wiadomości.
10: Śledztwo w sprawie wypadku na basenie. Chłopiec był pod wodą przez kilka minut. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych niekonstytucyjna. Jest drogo, będzie taniej. Premier nie wyklucza wsparcia dla kierowców.
8: Czternasta.
10: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku w akwaparku Fala w Łodzi. 7-letni chłopiec spędził pod wodą aż 6 minut. Na dnie basenu zauważył go przypadkowy świadek. Chłopiec na miejscu był reanimowany. Teraz o jego życie walczą lekarze w szpitalu. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co ustaliła prokuratura?
11: Chłopiec był w grupie 12 dzieci na zajęciach nauki pływania organizowanych przez zewnętrzną firmę. Na zabezpieczonych nagraniach z monitoringu widać, jak na jednym z torów pływackich walczy o życie.
12: Przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
11: Mówił prokurator Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy chcą wyjaśnić teraz, jak doszło do tego, że ratownicy ani opiekunowie nie zauważyli, że dziecko potrzebuje pomocy. Część z nich została już przesłuchana. Przemek Taranek. Radio Z.
10: Chłopiec jest w stanie śpiączki farmakologicznej, a śledztwo jest prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Jest wyrok Trybunału w sprawie zagranicznych

0: aktów małżeństw jednopłciowych. Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że ich transkrypcja jest niezgodna z konstytucją ze względu na rozporządzenie ministra cyfryzacji. Wprowadza wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dotyczących związków zawartych za granicą, nie stanowiących związku kobiety i mężczyzny. Komentarze w Sejmie w tym temacie zbiera reporter Radio Z Krzysztof Rzędzielski.
1: Tak jest.
0: Jak politycy oceniają decyzję Trybunału?
1: Orzeczenie Trybunału zapadło w trzyosobowym składzie z udziałem prezesa Święczkowskiego, byłego posła PiS Stanisława Piotrowicza oraz sędziego Wojciecha Sycha. I z tego względu transkrypcje nadal będą realizowane, zapewnia senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
2: Zbiorą się przy kawie i ciasteczkach, no bo nie jest to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo w Trybunale ciągle nie mamy czterech prawidłowo powołanych sędziów.
1: Odmiennego zdania jest Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS, który podkreśla, że wyrok powinien być respektowany.
3: Brak szacunku dla Trybunału Konstytucyjnego to jest to, do czego niestety w sposób smutny ta koalicja nas przyzwyczaiła.
1: A przypomnę, że rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Sejmu Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Do uznania małżeństw jednopłciowych zobowiązuje polskie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnione przez NSA. Polscy strażacy na ratunek Hiszpanii razem ze sprzętem jadą w okolice Madrytu. Trzy pojazdy, w których znajdują się przenośne pompy, węże i pilarki, przekraczają właśnie polsko-niemiecką granicę. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Kiedy sprzęt dojedzie na miejsce?
4: Samochody mają dojechać do Toledo, stolicy regionu Castilla-La Mancha, w piątek, czyli dzień przed przybyciem na miejsce pierwszej zmiany strażaków. Część z tej 35-osobowej grupy zostanie zadysponowana do miejscowości Cuenca, mówi dowódca wrocławskiego modułu GFFF Przemysław Rogalewicz.
5: Nasze zespoły będą podzielone na zmiany robocze, na sekcje ratownicze i będziemy sobie rotować jeszcze między tymi dwoma miejscowościami.
4: Dodaję, że są oni do pełnej dyspozycji Hiszpanów również tam, gdzie ich pomoc będzie potrzebna. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Pierwsza zmiana wyleci w sobotę rano z Krakowa. W sumie do Hiszpanii pojedzie ponad 100 strażaków. Niewykluczone, że jeszcze podczas wakacji wróci tańsze paliwo. Donald Tusk zapowiada wsparcie dla kierowców. Wdrożenie cen regulowanych na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i na światowym rynku. Na razie zamiast ceny Karola Nawrockiego, bo prezydent skierował do Trybunału ustawę nakładającą na koncerny paliwowe podatek od nadzwyczajnych zysków. O szczegółach reporter Radio Z, Daniel Wrzos.
6: Podatek od zysków koncernów paliwowych zrekompensowałby stratę z powodu wprowadzenia CPN.
7: Myśmy zaproponowali, żeby od tych nadzwyczajnych zysków koncernów państwo wzięło podatek i finansowało obniżenie cen paliwa. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent to zablokował.
6: Premier Tusk zapowiada, że ceny regulowane obowiązywałyby przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia w związku z powrotami z wakacji. W nowym CPN paliwa miałyby obniżony VAT.
0: Warunkiem wprowadzenia obniżek jest utrzymująca się cena ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Rytmo.
1: Na informacje w skrócie zaprasza teraz Paweł Nadrowski.
2: Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje, że w ostatnim czasie narasta agresja wobec personelu medycznego. Placówka podkreśliła, że nie będzie to tolerowane. Każda niepokojąca sytuacja zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Śląska Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Przypomina, aby przed wyjazdem poprosić zaufaną osobę o doglądanie posesji. Ważne jest też regularne opróżnianie skrzynki pocztowej. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna są dobrze zamknięte. Poza tym nie wolno zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie przejdzie remont. W planach są modernizacja wjazdu, przebudowa chodników i peronu autobusowego przy stanowisku ładowania autobusów elektrycznych. Prace potrwają do końca sierpnia. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki. Trwa nabór wniosków. Wysokość dotacji jest różna w zależności od wybranego rozwiązania. Można otrzymać od 2 do 10 tysięcy złotych.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze zakorkowana jest droga 86 pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska. Powodem są prace drogowe prowadzone na jezdni w stronę Sosnowca. W samym Sosnowcu chwilowo stoimy przed zjazdem w drogę 94 w stronę Olkusza. Tam drogowcy zajmują prawy pas ruchu. I drogą 86 wracamy do Katowic, ale wolno, bo duże natężenie wymusza wolną jazdę pomiędzy Dąbrówką a Giszowcem. Spowolniony jest także przejazd katowickim odcinkiem A4 za węzłem Murckowska w stronę Mysłowic. Bardzo wolno jedziemy też drogą 79 od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna. Co jakiś czas tworzą się tam nawet chwilowe korki. W korku stoją kierowcy przy pętli Brynowskiej i to w każdym kierunku. Po kolizji cały czas kłopotliwy jest przejazd drogą 81 przez Mikołów. Tam korki mamy przed skrzyżowaniem z ulicą Rybnicką i trasą 927 na pasach w obie strony. Po kolizji problemy z płynną jazdą mogą być także w Zabrzu na skrzyżowaniu ulicy Stelmacha i Boboli. Tam doszło do zderzenia trzech pojazdów. W Gliwicach duży ruch wymusza wolne tempo jazdy autostradą A1 przy Europie Centralnej w kierunku Pyrzowic. Na drodze krajowej 44 stoimy w miejscu prac drogowych w Tychach przy Browarze, ale i w rejonie zjazdu na jedynkę korkuje się także fragment tej trasy w Urbanowicach. Drogo

Kierowcy pracują też trochę dalej, bo w Bieruniu i w Bieruniu Nowym i tam też spodziewajmy się przymusowych postojów. Na południu zatory utrzymują się na S52 w Skoczowie w kierunku Bielska Białej, to przed zwężeniem jezdni. Wolno jedziemy też pomiędzy Pogórzem a Grodźcem w stronę Bielska. Trasa ta korkuje się także w Kozach przed dojazdem do Wahadła. Cały czas mocno zakorkowane mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Na północy prace drogowe dają się we znaki podróżującym drogą 43 przez Lgotę. Tam ruch jest mocno ograniczony i korki mamy po obu stronach. Duży ruch spowalnia też przejazd przez centrum Częstochowy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za pół godziny.

Zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście.

0: Na informacje w skrócie zaprasza teraz Paweł Nadrowski.
1: Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje, że w ostatnim czasie narasta agresja wobec personelu medycznego. Placówka podkreśliła, że nie będzie to tolerowane. Każda niepokojąca sytuacja zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Śląska Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkań na czas urlopów. Przypomina, aby przed wyjazdem poprosić zaufaną osobę o doglądanie posesji. Ważne jest też regularne opróżnianie skrzynki pocztowej. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna są dobrze zamknięte. Poza tym nie wolno zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie przejdzie remont. W planach są modernizacja wjazdu, przebudowa chodników i peronu autobusowego przy stanowisku ładowania autobusów elektrycznych. Prace potrwają do końca sierpnia. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą uzyskać dotacje na inwestycje związane z gromadzeniem deszczówki. Trwa nabór wniosków. Wysokość dotacji jest różna w zależności od wybranego rozwiązania. Można otrzymać od 2 do 10 tysięcy złotych.
2: Tutaj Radio Z, wtorek 28 lipca, wiadomości o 16:00 prezentuje Rafał Piech. Zapraszamy.
3: Są zarzuty dla dwóch napastników za pobicie pary Ukraińców. Dziś ostateczna decyzja PiS-u w sprawie członków Stowarzyszenia Morawieckiego. Plaga nieodwołanych wizyt lekarskich, powodem urlopy.
2: Szesnasta.
3: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za brutalne pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. W sumie trzech napastników powiązanych z pseudoklubem bokserskim zaatakowało ich przed sklepem. 21-latek był okładany pięściami, powalony na ziemi i kopany. Z kolei jego 20-letnia partnerka kilka razy została uderzona w twarz. Przed wrocławską prokuraturą jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy mężczyźni przyznali się do winy?
4: Nie przyznali się do zarzutów. 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. 7,5 roku więzienia w ramach recydywy. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
5: Aby zapobiec nieuprawnionemu wpływowi na treść zeznań innych świadków.
4: Czy próbie ucieczki, mówi mi prokurator Jakub Dłubacz, bo też Adam C. został zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta na drodze ekspresowej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Trzeci z napastników jest cały czas poszukiwany. Decydujący rozłam w Prawie i Sprawiedliwości coraz bliżej. Za godzinę Komitet Polityczny PiS ma podjąć decyzję w sprawie wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników. Z kolei o 20:00 członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają spotkać się i dyskutować, co zrobić dalej. O czym więcej nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
6: Formalnie polityczna klamka jeszcze nie zapadła, choć członkowie stowarzyszenia przyznają w sejmowych kuluarach, że już zostali częściowo odcięci od dostępu do partyjnych źródeł informacji. Mateusz Morawiecki nie dostał nawet zaproszenia na posiedzenie Komitetu Politycznego PiS.
7: Zapomniano o nas na samym początku, ale dzisiaj wpłynęło przypomnienie, że coś takiego jak komitet właśnie będzie się odbywało.
6: W jego czasie były premier będzie na innym spotkaniu i zapowiada, że jeśli dojdzie do wyrzucenia jego ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, utworzony zostanie nowy klub parlamentarny. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
3: W skład Stowarzyszenia Morawieckiego wchodzi prawie 40 parlamentarzystów. Jest ostateczna decyzja w sprawie referendum w Krakowie. Sąd apelacyjny uznał majowe głosowanie w sprawie odwołania prezydenta miasta za ważne. Tym samym oddalił zażalenie, że na frekwencję i wynik wpłynęło łamanie ciszy wyborczej. Decyzja otwiera drogę premierowi do wyznaczenia daty przedterminowych wyborów. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję pełni dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik. Pacjenci jadą na urlop, a wizyta u lekarza przepada. W wakacje w poradniach i szpitalach to prawdziwa plaga. Często o swojej nieobecności nikogo nie informują, tracą na tym inni chorzy i cały system ochrony zdrowia. Co przyznają sami medycy w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem.
8: Doktor Marta Frejowska-Renieska z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu mówi, że latem nieodwołanych wizyt jest najwięcej. Gdy pyta pacjentów o powód, najczęściej słyszy urlop i wyjazd, a tracą na tym inni pacjenci, którzy czekają w długich kolejkach.
9: Którzy być może uniknęliby zaostrzenia choroby, hospitalizacji.
8: Podobnie jest w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Od czerwca przepadło tam już ponad 1000 wizyt u samych tylko kardiologów, bo pacjenci nie poinformowali o swojej nieobecności. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Lekarze apelują, by w razie rezygnacji zadzwonić i odwołać wizytę z wolnego terminu. Skorzysta inny pacjent, a i kolejki do specjalistów będą krótsze. Fala upałów nadciąga nad Polskę w czwartek. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 36 stopni. W weekend nastąpi przejściowe ochłodzenie, ale nie wszędzie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
10: Na południu kraju, tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco. Nawet początek przyszłego tygodnia szykuje się gorący. Po takim przejściowym ochłodzeniu znowu taki pik będzie w okolicach wtorku.
3: W piątek na zachodzie pojawią się burze, które w sobotę obejmą już cały kraj.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach jeszcze zakorkowana jest droga 86 pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska. Powodem są prace drogowe prowadzone na jezdni w stronę Sosnowca. W samym Sosnowcu chwilowo stoimy przed zjazdem w drogę 94 w stronę Olkusza. Tam drogowcy zajmują prawy pas ruchu. I drogą 86 wracamy do Katowic, ale wolno, bo duże natężenie wymusza wolną jazdę pomiędzy Dąbrówką a Giszowcem. Spowolniony jest także przejazd katowickim odcinkiem A4 za węzłem Murckowska w stronę Mysłowic. Bardzo wolno jedziemy też drogą 79 od zjazdu z DTS-ki do węzła Bagienna. Co jakiś czas tworzą się tam nawet chwilowe korki. W korku stoją kierowcy przy pętli Brynowskiej i to w każdym kierunku. Po kolizji cały czas kłopotliwy jest przejazd drogą 81 przez Mikołów. Tam korki mamy przed skrzyżowaniem z ulicą Rybnicką i trasą 927 na pasach w obie strony. Po kolizji problemy z płynną jazdą mogą być także w Zabrzu na skrzyżowaniu ulicy Stelmacha i Boboli. Tam doszło do zderzenia trzech pojazdów. W Gliwicach duży ruch wymusza wolne tempo jazdy autostradą A1 przy Europie Centralnej w kierunku Pyrzowic. Na drodze krajowej 44 stoimy w miejscu prac drogowych w Tychach przy Browarze, ale i w rejonie zjazdu na jedynkę. Korkuje się także fragment tej trasy w Urbanowicach. Drogowcy pracują też trochę dalej, bo w Bieruniu i w Bieruniu Nowym i tam też spodziewajmy się przymusowych postojów. Na południu zatory utrzymują się na S52 w Skoczowie w kierunku Bielska Białej. To przed zwężeniem jezdni. Wolno jedziemy też pomiędzy Pogórzem a Grodźcem w stronę Bielska. Trasa ta korkuje się także w Kozach przed dojazdem do Wahadła. Cały czas mocno zakorkowane mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Na północy prace drogowe dają się we znaki podróżującym drogą 43 przez Lgotę. Tam ruch jest mocno ograniczony i korki mamy po obu stronach. Duży ruch spowalnia też przejazd przez centrum Częstochowy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za pół godziny.

0: Jest 17. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej dotarł wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Zabrzański samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy. Skrzydlata instalacja pojawiła się na lotnisku w Pyrzowicach. Ma zachęcać do wspierania Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej dotarł wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS z okręgu raciborskiego Michała Wosia. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że jednocześnie pismo to przesłano zainteresowanemu.
2: Teraz czekamy na informację o odbiorze tej korespondencji przez posła Wosia. Wtedy rusza terminarz 3 dni, czyli łatwo policzyć, że w tym tygodniu komisja zgodnie z procedurą nie może się jeszcze zebrać.
3: Czyli najwcześniej we wrześniu?
2: Najwcześniej we wrześniu na pierwszym posiedzeniu.
0: Wniosek dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Michała Wosia jako wiceministra sprawiedliwości nadzorującego służbę więzienną. 4 maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Był 4-krotnie wzywany do tej prokuratury, ale nie stawił się ani razu. Poseł kilkukrotnie apelował też o przeprowadzenie czynności z nim w innej prokuraturze. Wniosek został oddalony, ale posłowi nie udało się go dostarczyć, bo odmówił przyjęcia korespondencji. Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne i że konieczne będzie zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabrzański samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzono już pierwsze analizy. Co udało się ustalić, o tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
4: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzański samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta przeprowadzone zostaną kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Na scenach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku i Makowie Podhalańskim dziś kolejny dzień występów Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Bierze w nim udział prawie 100 zespołów z całego świata. To nie tylko ogromna rzesza artystów, ale i liczona w setkach tysięcy publiczność, mówi dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Aneta Legierska-Bujok. Występy oglądane są bowiem nie tylko na miejscu, ale i w internecie.
5: Wszystko to, co dzieje się na głównych estradach związanych z konkursami, czyli międzynarodowe spotkania folklorystyczne i Festiwal Folkloru Górali Polskich, one są na żywo w internecie dostępne na naszej stronie TKB Art lub na YouTubie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Oprócz tego większość estrad ma też streamingi ze swoich wydarzeń, więc tak samo na ich stronach znajdziecie linki do transmisji i też to możecie oglądać.
0: Właśnie teraz powinny rozpoczynać się wieczorne spotkania z folklorem w Wiśle i Żywcu, a za godzinę w Szczyrku i Makowie. Nietypowa instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian w terminalu B można znaleźć skrzydła z katowickimi motywami. Mają zachęcić do wspierania Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Szefowa stowarzyszenia Monika Bajka mówi, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę, na przykład do zorganizowania wakacji dla dzieci.
6: Lotnisko to jest oczywiście miejsce, które ma wiele elementów skrzydeł, no ale jesteśmy też my jako Dom Aniołów Stróżów, które tych skrzydeł dodaje dzieciom, symbolicznie oczywiście, ale tu połączyliśmy siły. Bardzo się cieszymy, że zarówno prezes lotniska, jak i cały zespół jest bardzo empatyczny i myślę, że to jakoś takie wspólne przekonanie o tym, że poza tym, co się robi biznesowo, ważne jest też to, żeby myśleć o otoczeniu, w którym się żyje, o społecznościach, w których się funkcjonuje.
0: Pasażerowie będą mogli też sobie zrobić zdjęcie na tle instalacji i umieścić je w mediach społecznościowych. Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i małym, ale bez deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca i nawet 28 stopni.
7: Po tej porze szczegóły przekaże Państwu Gabriela Kaczyńska.
8: Drogowy raport zaczniemy od północy regionu, gdzie jeszcze korkuje się droga krajowa 43 w Lgocie. Tam ze względu na przebudowę ruch w obie strony jest ograniczony i kłopoty z płynną jazdą mamy zarówno w stronę Częstochowa, jak i w stronę Kłobucka. Ruch wahadłowy nadal obowiązuje na drodze 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa obwodnicy i tam też o tej porze spodziewajmy się korków. Prace drogowe opóźniają jeszcze przejazd drogą 44 przez Cychy. Tam tak jest w rejonie Browaru. Lekko korkuje się jeszcze przejazd przez Bieruń Nowy, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu mocno zakorkowana jest trasa 941 w Wiśle. Powodem jest duży ruch i to w każdą stronę. Niewielki korek mamy jeszcze w Kozach na drodze 52, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Po pozostałych drogach podróżujemy już bez większych problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za niespełna pół godziny.
7: Teraz 17.30. A więc czas na informacje w skrócie. W studiu Paweł Nadrowski.
0: Rozpoczęło się spotkanie, na którym Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści Rozwoju Plus także dziś wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje, że narasta agresja wobec personelu medycznego tej placówki. Zapowiada ona, że takie zachowanie nie będzie tolerowane, a każda nieodpowiednia sytuacja zostanie zgłoszona służbom. Prawie 50 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wartość strat z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tysięcy złotych. Działania miały miejsce na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Miodobranie z uli wykonanych z materiałów z recyklingu odbyło się dziś w sadzie miejskim w Tychach. Inicjatywa połączyła edukację ekologiczną z poznawaniem świata pszczół. Ule wykonano z bębnów z użytych pralek, dając elektroodpadom drugie życie.

0: Wyjątkowa skrzydlata instalacja znalazła się na jednej ze ścian w terminalu B na lotnisku w Pyrzowicach. Instalacja przybliża działalność Stowarzyszenia Domu Anioł Stróżów. Daje też wymierne korzyści, bo pasażerom odlatującym na wakacje, choćby do Barcelony, pozwala dorzucić cegiełkę dla potrzebujących dzieci. Dziś podczas odsłonięcia instalacji lotnisko odwiedziła też grupa podopiecznych stowarzyszenia.
1: Nietypowych gości macie tutaj na lotnisku.
2: Dzisiaj przybyli do nas podopieczni Domu Aniołów Stróżów.
1: Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.
2: To wyjątkowi nasi goście. Będą mieli też okazję zobaczyć pracę lotniska, poobserwować starty i lądowania samolotów. Jesteśmy w szczycie sezonu, więc w Katowice Airport dużo się dzieje. Myślę, że dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów to dosyć interesujące takie wakacyjne przeżycie.
1: Gdzie ty jesteś i co tu robisz fajnego?
3: Na lotnisku.
4: Na lotnisku.
1: No i co tutaj oglądasz?
3: Samoloty.
1: Podoba ci się tutaj?
3: Tak.
1: I jak ci się podoba takie miejsce jak lotnisko? Byłaś tu już kiedyś?
3: Tak. Fajnie tu jest.
1: A co robisz w czasie wakacji, jak je spędzasz?
3: Nic. Siedzę w domu i się nudzę.
1: A na obozie z aniołami byłaś?
3: Byłam, ale parę lat temu.
1: Gdzie byście chciały pojechać na wakacje?
3: Do Turcji.
5: W góry.
6: Do Grecji.
1: Byłaś już kiedyś?
6: Nie, nie byłam za granicą ani razu jeszcze.
1: Powiedzmy o tych skrzydłach, które tu są na lotnisku.
7: Tak, jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo wiele osób albo przyjeżdża odbierać podróżnych, albo samo wybiera się w swoje podróże.
1: Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów.
7: Lotnisko to jest oczywiście miejsce, które, no co jasne, ma wiele elementów skrzydeł na samolotach, które stąd startują. No ale jesteśmy też my jako Dom Aniołów Stróżów, które tych skrzydeł dodaje dzieciom, symbolicznie oczywiście, ale tu połączyliśmy siły. Od bardzo wielu lat zresztą z lotniskiem wspólnie działamy. Bardzo się cieszymy, że zarówno prezes lotniska, jak i cały zespół jest bardzo empatyczny i myślę, że to jakoś takie wspólne przekonanie o tym, że poza tym, co się robi biznesowo, ważne jest też to, żeby myśleć o otoczeniu, w którym się żyje, o społecznościach, w których się funkcjonuje. I to tutaj widać i czuć, i to nas łączy rzeczywiście. No i powstał taki motyw skrzydeł z różnymi motywami katowickimi, no bez Katowice Airport. A z drugiej strony Dom Aniołów Stróżów też się wywodzi z Katowic, jesteśmy na Śląsku, w Zagłębiu, teraz Katowice, Chorzów, Sosnowiec, ale historycznie Katowice. No więc chcieliśmy trochę zaznaczyć to miejsce w taki sposób, żeby z jednej strony pokazać te skrzydła, pokazać Dom Aniołów Stróżów, tą misję pomocy dzieciakom, o czym piszemy tutaj na ścianie, jest trochę informacji na nasz temat, ale też pokazać Katowice, żeby każdy podróżny, który przyjeżdża, mógł sobie zrobić fajne zdjęcie na pamiątkę ze skrzydłami, a jednocześnie bardzo praktycznie można wspomóc. Obok skrzydeł stoi datkomat, czyli każda osoba, która chciałaby tak konkretnie przekazać fundusze na organizację wakacji dla dzieciaków. Organizujemy 9 tygodni tematycznych, nieodpłatnych półkoleń dla dzieci i wyjazdy nad morze, wyjazdy w góry, za które oczywiście dzieciaki nie płacą nic, więc jakby musimy te fundusze pozyskać od innych dobrych ludzi, którzy pomogą nam to sfinansować. No i każdy, kto przyjdzie, może taką darowiznę przekazać i w związku z tym pomóc dzieciakom, dodać im skrzydeł i zorganizować im cudowny czas.
8: Bardzo się cieszę, że ten projekt dzisiaj ma finał.
1: Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.
8: Pracowaliśmy wspólnie od roku czasu. Ja jestem otwarty na tego typu projekty, bo jest sporo osób, a przede wszystkim dzieci, które potrzebują wsparcia. 600 dzieci ma możliwość normalnego funkcjonowania właśnie przy wsparciu fundacji. Bardzo się cieszę, że poprzez udostępnienie tej powierzchni będziemy mogli naszym pasażerom pokazać, że GTL Fundacja robi szczytne rzeczy i cele. Ja dzisiaj się troszkę wzruszyłem, bo jak patrzę na te uśmiechnięte dzieci, to jest największa radość dla dorosłych, że dzieci są szczęśliwe, a dzisiaj tutaj ta szóstka, która była, no taka właśnie jest. Zresztą jak hasło tutaj, dodaj potrzebującym dzieciom skrzydeł. Myślę, że to jest hasło bardzo dobre i każdego za serce złapie.
1: Warto wspomnieć, że po drugiej stronie tej ściany, na której znalazła się instalacja Domu Aniołów Stróżów, jest nasz radiowy zegar.
9: O, tutaj nie ma przypadków.
1: Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
9: Zwykle jest tak, że ściany dzielą, w tym wypadku ściana łączy, więc bardzo nas to cieszy, że naszym sąsiadem jest Dom Aniołów Stróżów. Z jednej strony można wesprzeć dzieciaki przed na przykład wylotem na wakacje, przejść z drugiej strony ściany i na naszym zegarze radiowym sprawdzić, ile godzin pozostało do tych wymarzonych wakacji. My na co dzień z Domem Aniołów Stróżów współpracujemy, wspieramy się, bo to jest i bieg aniołów, który jest co roku z Radiem Katowickim. Katowice i wspólne licytacje, najbliższa już w grudniu, więc już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby otworzyć serca, więc no, wymarzone sąsiedztwo.
1: Takie dosyć uderzające było podczas rozmów z dziećmi. One zapytane, co robią w czasie wakacji, mówią nic, nudzą się, nie były za granicą, nie leciały samolotem.
7: No tak to jest. Znaczy Dom Aniołów od ponad 30 lat pomaga właśnie dzieciom, które z takimi ograniczeniami, trudnościami, różnymi problemami się mierzą. To jest nasza misja. Po to jesteśmy, po to działamy, po to te różne akcje też przecież na antenie radia niejednokrotnie przecież też działamy razem, żeby ten świat dzieciaków zmieniać. No i lotnisko to jest takie miejsce, które właśnie z jednej strony dość takie, powiedziałam, egzotyczne dla dzieci, bo one rzeczywiście tutaj nie mają okazji prywatnie bywać ani wylatywać. A z drugiej strony dzięki takiemu miejscu, dzięki ludziom, którzy tutaj są, dzięki każdemu, kto stąd wylatuje, one mogą mieć też fajne wakacje i mogą się nie nudzić, nie być same i spędzić dobrze czas.
0: A z anielskimi skrzydłami na lotnisku można sobie także przed...
4: 17 na zegarach, zróbmy głośniej. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z prezentuje Rafał Piech.
5: Ostateczny rozłam w PiS przy Nowogrodzkiej decydują o wyrzuceniu parlamentarzystów. Donald Tusk obwinia prezydenta i prawicę za wzrost agresji wobec Ukraińców. W Zabrzu szykują się do rewanżu z Fenerbahce w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
4: 17.
5: Rozpad PiS dokona się wkrótce, także formalnie. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się zebranie Komitetu Politycznego Partii, by ostatecznie przypieczętować usunięcie wszystkich członków PiS, którzy nie podpisali wymaganej lojalki. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Dzień dobry.
5: Tomku, kto już przyjechał, a kogo na pewno nie będzie?
10: Nie ma nikogo z rozłamowców, ale jest już około 50 najwyższych rangą polityków PiS, łącznie z prezesem. Niektórzy zdecydowali się na krótką rozmowę z dziennikarzami. Generalnie postawy były dwie. Jedni przekonywali, że w sumie nic wielkiego się nie stało, Polska ma inne, prawdziwe problemy i na nich warto się skupić, a nie na rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. Zwłaszcza, że odchodzące to niewielka grupka, która jeszcze tego pożałuje. Inni mówili o dużej przykrości i błędzie tych działaczy, którzy odchodząc osłabiają najsilniejszą partię opozycji i de facto pomagają rządowi Donalda Tuska. Wszyscy jednak powtarzali, że głosowanie, które ich dziś czeka, to czysta formalność, a nie decyzja, bo decyzję podjęli rozłamowcy, odchodząc z kierownictwa PiS. Spod siedziby Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Z kolei o 20 w innym miejscu stolicy spotkać mają się wszyscy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, mają zdecydować o swoich następnych politycznych krokach. Premier ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarcza polityków od Karola Nawrockiego, począwszy po liderów prawicy. Według Donalda Tuska dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
11: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
5: Premier zaapelował do obywateli, by zgłaszali akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzenia zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Kolejne ogniska pożarów pojawiły się na południu Francji, w pobliżu Bordeaux. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, rozmawiałeś z władzami jednego z miast. Jak przewidują, kiedy to się może skończyć?
12: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Prezydent Francji Emmanuel Macron, który odwiedził ten region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. W Białym Domu spotkanie na najwyższym szczeblu. Wołodymyr Zełenski rozmawia z Donaldem Trumpem. Po przylocie do USA prezydent Ukrainy oświadczył, że priorytetem w rozmowach będzie obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca. Po spotkaniu z Zełenskim Trump ma przyjąć izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Obaj składają wizytę w USA w związku z pogrzebem republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Końcowe odliczanie do Wielkiego Święta w Zabrzu. Piłkarze Górnika jutro powalczą ze słynnym Fenerbahce. Stawką będzie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Po pierwszym spotkaniu w Turcji w nieco lepszej sytuacji jest ekipa gości, która

0: Jest 17. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej dotarł wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Michała Wosia. Zabrzański samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy. Skrzydlata instalacja pojawiła się na lotnisku w Pyrzowicach. Ma zachęcać do wspierania Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Do Sejmowej Komisji Regulaminowej dotarł wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS z okręgu raciborskiego Michała Wosia. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że jednocześnie pismo to przesłano zainteresowanemu.
2: Teraz czekamy na informację o odbiorze tej korespondencji przez posła Wosia. Wtedy rusza terminarz 3 dni, czyli łatwo policzyć, że w tym tygodniu komisja zgodnie z procedurą nie może się jeszcze zebrać.
3: Czyli najwcześniej we wrześniu?
2: Najwcześniej we wrześniu na pierwszym posiedzeniu.
0: Wniosek dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Michała Wosia jako wiceministra sprawiedliwości nadzorującego służbę więzienną. 4 maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Był 4-krotnie wzywany do tej prokuratury, ale nie stawił się ani razu. Poseł kilkukrotnie apelował też o przeprowadzenie czynności z nim w innej prokuraturze. Wniosek został oddalony, ale posłowi nie udało się go dostarczyć, bo odmówił przyjęcia korespondencji. Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne i że konieczne będzie zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zabrzański samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzono już pierwsze analizy. Co udało się ustalić, o tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
4: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzański samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta przeprowadzone zostaną kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Na scenach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku i Makowie Podhalańskim dziś kolejny dzień występów Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Bierze w nim udział prawie 100 zespołów z całego świata. To nie tylko ogromna rzesza artystów, ale i liczona w setkach tysięcy publiczność, mówi dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Aneta Legierska-Bujok. Występy oglądane są bowiem nie tylko na miejscu, ale i w internecie.
5: Wszystko to, co dzieje się na głównych estradach związanych z konkursami, czyli międzynarodowe spotkania folklorystyczne i Festiwal Folkloru Górali Polskich, one są na żywo w internecie dostępne na naszej stronie TKB Art lub na YouTubie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Oprócz tego większość estrad ma też streamingi ze swoich wydarzeń, więc tak samo na ich stronach znajdziecie linki do transmisji i też to możecie oglądać.
0: Właśnie teraz powinny rozpoczynać się wieczorne spotkania z folklorem w Wiśle i Żywcu, a za godzinę w Szczyrku i Makowie. Nietypowa instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian w terminalu B można znaleźć skrzydła z katowickimi motywami. Mają zachęcić do wspierania Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Szefowa stowarzyszenia Monika Bajka mówi, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę, na przykład do zorganizowania wakacji dla dzieci.
6: Lotnisko to jest oczywiście miejsce, które ma wiele elementów skrzydeł, no ale jesteśmy też my jako Dom Aniołów Stróżów, które tych skrzydeł dodaje dzieciom, symbolicznie oczywiście, ale tu połączyliśmy siły. Bardzo się cieszymy, że zarówno prezes lotniska, jak i cały zespół jest bardzo empatyczny i myślę, że to jakoś takie wspólne przekonanie o tym, że poza tym, co się robi biznesowo, ważne jest też to, żeby myśleć o otoczeniu, w którym się żyje, o społecznościach, w których się funkcjonuje.
0: Pasażerowie będą mogli też sobie zrobić zdjęcie na tle instalacji i umieścić je w mediach społecznościowych. Najbliższa noc z zachmurzeniem umiarkowanym i małym, ale bez deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia dużo słońca i nawet 28 stopni.
7: O tej porze szczegóły przekaże Państwu Gabriela Kaczyńska.
8: Drogowy raport zaczniemy od północy regionu, gdzie jeszcze korkuje się droga krajowa 43 w Lgocie. Tam ze względu na przebudowę ruch w obie strony jest ograniczony i kłopoty z płynną jazdą mamy zarówno w stronę Częstochowa, jak i w stronę Kłobucka. Ruch wahadłowy nadal obowiązuje na drodze 78 w Pradłach, gdzie trwa budowa obwodnicy i tam też o tej porze spodziewajmy się korków. Prace drogowe opóźniają jeszcze przejazd drogą 44 przez Tychy. Tam tak jest w rejonie Browaru. Lekko korkuje się jeszcze przejazd przez Bieruń Nowy, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu mocno zakorkowana jest trasa 941 w Wiśle. Powodem jest duży ruch i to w każdą stronę. Niewielki korek mamy jeszcze w Kozach na drodze 52, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Po pozostałych drogach podróżujemy już bez większych problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za niespełna pół godziny.
7: Teraz 17.30. A więc czas na informacje w skrócie. W studiu Paweł Nadrowski.
0: Rozpoczęło się spotkanie, na którym Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści Rozwoju Plus także dziś wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje, że narasta agresja wobec personelu medycznego tej placówki. Zapowiada ona, że takie zachowanie nie będzie tolerowane, a każda nieodpowiednia sytuacja zostanie zgłoszona służbom. Prawie 50 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wartość strat z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tysięcy złotych. Działania miały miejsce na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Miodobranie z uli wykonanych z materiałów z recyklingu odbyło się dziś w Sadzie Miejskim w Tychach. Inicjatywa połączyła edukację ekologiczną z poznawaniem świata pszczół. Ule wykonano z bębnów z użytych pralek, dając elektroodpadom drugie życie.

0: Wyjątkowa skrzydlata instalacja znalazła się na jednej ze ścian w terminalu B na lotnisku w Pyrzowicach. Instalacja przybliża działalność Stowarzyszenia Domu Anioł Stróżów. Daje też wymierne korzyści, bo pasażerom odlatującym na wakacje, choćby do Barcelony, pozwala dorzucić cegiełkę dla potrzebujących dzieci. Dziś podczas odsłonięcia instalacji lotnisko odwiedziła też grupa podopiecznych stowarzyszenia.
1: Nietypowych gości macie tutaj na lotnisku.
2: Dzisiaj przybyli do nas podopieczni Domu Aniołów Stróżów.
1: Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport.
2: To wyjątkowi nasi goście. Będą mieli też okazję zobaczyć pracę lotniska, poobserwować starty i lądowania samolotów. Jesteśmy w szczycie sezonu, więc w Katowice Airport dużo się dzieje. Myślę, że dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów to dosyć interesujące takie wakacyjne przeżycie.
1: Gdzie ty jesteś i co tu robisz fajnego?
3: Na lotnisku.
4: Na lotnisku.
1: No i co tutaj oglądacie?
4: Samoloty.
1: Podoba ci się tutaj?
4: Tak.
1: I jak ci się podoba takie miejsce jak lotnisko? Byłaś tu już kiedyś?
4: Tak. Fajnie tu jest.
1: A co robisz w czasie wakacji, jak je spędzasz?
4: Nic. Siedzę w domu i się nudzę.
1: A na obozie z aniołami byłaś?
4: Byłam, ale parę lat temu.
1: Gdzie byście chciały pojechać na wakacje?
4: Do Turcji.
5: W góry.
6: Do Grecji.
1: Byłaś już kiedyś?
6: Nie, nie byłam za granicą ani razu jeszcze.
1: Powiedzmy o tych skrzydłach, które tu są na lotnisku.
7: Tak, jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo wiele osób albo przyjeżdża odbierać podróżnych, albo samo wybiera się w swoje podróże.
1: Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów.
7: Lotnisko to jest oczywiście miejsce, które, no co jasne, ma wiele elementów skrzydeł na samolotach, które stąd startują. No ale jesteśmy też my jako Dom Aniołów Stróżów, które tych skrzydeł dodaje dzieciom, symbolicznie oczywiście, ale tu połączyliśmy siły. Od bardzo wielu lat zresztą z lotniskiem wspólnie działamy. Bardzo się cieszymy, że zarówno prezes lotniska, jak i cały zespół jest bardzo empatyczny i myślę, że to jakoś takie wspólne przekonanie o tym, że poza tym, co się robi biznesowo, ważne jest też to, żeby myśleć o otoczeniu, w którym się żyje, o społecznościach, w których się funkcjonuje. I to tutaj widać i czuć, i to nas łączy rzeczywiście. No i powstał taki motyw skrzydeł z różnymi motywami katowickimi, no bez Katowice Airport. A z drugiej strony Dom Aniołów Stróżów też się wywodzi z Katowic, jesteśmy na Śląsku, w Zagłębiu, teraz Katowice, Chorzów, Sosnowiec, ale historycznie Katowice. No więc chcieliśmy trochę zaznaczyć to miejsce w taki sposób, żeby z jednej strony pokazać te skrzydła, pokazać Dom Aniołów Stróżów, tą misję pomocy dzieciakom, o czym piszemy tutaj na ścianie, jest trochę informacji na nasz temat, ale też pokazać Katowice, żeby każdy podróżny, który przyjeżdża, mógł sobie zrobić fajne zdjęcie na pamiątkę ze skrzydłami, a jednocześnie bardzo praktycznie można wspomóc. Obok skrzydeł stoi datkomat, czyli każda osoba, która chciałaby tak konkretnie przekazać fundusze na organizację wakacji dla dzieciaków. Organizujemy 9 tygodni tematycznych, nieodpłatnych półkoleń dla dzieci i wyjazdy nad morze, wyjazdy w góry, za które oczywiście dzieciaki nie płacą nic, więc jakby musimy te fundusze pozyskać od innych dobrych ludzi, którzy pomogą nam to sfinansować. No i każdy, kto przyjdzie, może taką darowiznę przekazać i w związku z tym pomóc dzieciakom, dodać im skrzydeł i zorganizować im cudowny czas.
8: Bardzo się cieszę, że ten projekt dzisiaj ma finał.
1: Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.
8: Pracowaliśmy wspólnie od roku czasu. Ja jestem otwarty na tego typu projekty, bo jest sporo osób, a przede wszystkim dzieci, które potrzebują wsparcia. 600 dzieci ma możliwość normalnego funkcjonowania właśnie przy wsparciu fundacji. Bardzo się cieszę, że poprzez udostępnienie tej powierzchni będziemy mogli naszym pasażerom pokazać, że GTL Fundacja robi szczytne rzeczy i cele. Ja dzisiaj się troszkę wzruszyłem, bo jak patrzę na te uśmiechnięte dzieci, to jest największa radość dla dorosłych, że dzieci są szczęśliwe, a dzisiaj tutaj ta szóstka, która była, no taka właśnie jest. Zresztą jak hasło tutaj, dodaj potrzebującym dzieciom skrzydeł. Myślę, że to jest hasło bardzo dobre i każdego za serce złapie.
1: Warto wspomnieć, że po drugiej stronie tej ściany, na której znalazła się instalacja Domu Aniołów Stróżów, jest nasz radiowy zegar.
9: O, tutaj nie ma przypadków.
1: Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
9: Zwykle jest tak, że ściany dzielą, w tym wypadku ściana łączy, więc bardzo nas to cieszy, że naszym sąsiadem jest Dom Aniołów Stróżów. Z jednej strony można wesprzeć dzieciaki przed na przykład wylotem na wakacje, przejść z drugiej strony ściany i na naszym zegarze radiowym sprawdzić, ile godzin pozostało do tych wymarzonych wakacji. My na co dzień z Domem Aniołów Stróżów współpracujemy, wspieramy się, bo to jest i bieg aniołów, który jest co roku z Radiem Katowickim. Katowice i wspólne licytacje, najbliższa już w grudniu, więc już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby otworzyć serca, więc no, wymarzone sąsiedztwo.
1: Takie dosyć uderzające było podczas rozmów z dziećmi. One zapytane, co robią w czasie wakacji, mówią nic, nudzą się, nie były za granicą, nie leciały samolotem.
7: No tak to jest. Znaczy Dom Aniołów od ponad 30 lat pomaga właśnie dzieciom, które z takimi ograniczeniami, trudnościami, różnymi problemami się mierzą. To jest nasza misja. Po to jesteśmy, po to działamy, po to te różne akcje też przecież na antenie radia niejednokrotnie przecież też działamy razem, żeby ten świat dzieciaków zmieniać. No i lotnisko to jest takie miejsce, które właśnie z jednej strony dość takie, powiedziałam, egzotyczne dla dzieci, bo one rzeczywiście tutaj nie mają okazji prywatnie bywać ani wylatywać. A z drugiej strony dzięki takiemu miejscu, dzięki ludziom, którzy tutaj są, dzięki każdemu, kto stąd wylatuje, one mogą mieć też fajne wakacje i mogą się nie nudzić, nie być same i spędzić dobrze czas.
0: A z anielskimi skrzydłami na lotnisku można sobie także przed.
3: Mamy wtorkowe późne popołudnie, zbliża się godzina 18, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dajmy głośniej i posłuchajmy.
5: PiS się dzieli przy Nowogrodzkiej, decydujące głosowanie w sprawie ludzi Morawieckiego. Postrzelił rowerzystę, 23-latek z Zielonej Góry, trafił do aresztu. Pogotowie ma własną planszówkę, można zbudować stację ratunkową. To już zapewne ostatnie chwile przed ostatecznym usunięciem Mateusza Morawieckiego i jego stronników z PiS. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej zebrało się jej kierownictwo, które niebawem zagłosuje w sprawie dalszych losów około 40 parlamentarzystów, którzy odmówili podpisania lojalki i wystąpienia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na ogłoszenie formalnej decyzji w tej sprawie na miejscu czeka także reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, w jakich nastrojach członkowie Komitetu Politycznego wchodzili na to zebranie?
10: Większość przyznawała, że jest im bardzo przykro. Obowiązek głosowania nad oficjalnym usunięciem rozłomowców traktują tylko jako czystą formalność, bo realną decyzję o pożegnaniu się z partią podjęli Mateusz Morawiecki oraz jego stronnicy i na pewno tego pożałują.
11: No niestety ta decyzja została podjęta. Myślę, wierzę, powiem, nawet jestem niemal pewny, że część osób wróci do Prawa i Sprawiedliwości.
10: Powiedział mi poseł Bartłomiej Wróblewski, który jak widać z pewną nadzieją na przyszłość za chwilę weźmie udział w ostatnim już akcie tego politycznego dramatu, a może jak niektórzy to opisują, komedii pomyłek. PiS, Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Nikt z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie pojawił się dziś na zebraniu Komitetu Politycznego. Tymczasem PiS zdecydował w innej sprawie. Marcin Ociepa będzie kandydatem partii na wicemarszałka Sejmu. Szef klubu parlamentarnego spotkał się już w tej sprawie z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Ociepa był w rządzie Morawieckiego wiceministrem kolejno w resorcie przedsiębiorczości i technologii, rozwoju, a na koniec w Ministerstwie Obrony. Czuje się ojcem chrzestnym tej kandydatury, mówi były premier.
12: Przez 2 lata i 8-9 miesięcy ktoś inny był kandydatem po naszej stronie, a tutaj nagle się okazało, że kandydatem jest Marcin Ociepa. Marcin, trzymaj się, będziemy głosować oczywiście za tobą.
5: Prawie 3 lata temu PiS jako swoją kandydatkę na wicemarszałka zgłosił Elżbietę Witek, która nie uzyskała wystarczającego poparcia wśród posłów. Wtedy ogłoszono, że nie będzie innego kandydata. W Białym Domu zakończyła się rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Jak przekazał prezydent Ukrainy, spotkanie było udane. Rozmowa dotyczyła wsparcia dla Kijowa, licencji na produkcję rakiet Patriot oraz ożywienia procesów dyplomatycznych. Ukraiński przywódca podziękował również za amerykańską pomoc i złożył kondolencje z powodu śmierci senatora Lindsey'a Grahama. Jest areszt dla 23-latka podejrzanego o postrzelenie rowerzysty w Zielonej Górze. Wcześniej usłyszał zarzut narażenia na utratę życia lub zdrowia, za co grożą mu 3 lata więzienia. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, wiemy, dlaczego doszło do postrzału?
13: Mężczyzna pokłócił się z grupą rowerzystów na przejeździe kolejowym przy osiedlu Zacisze. Jak powiedziała mi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji, poszło o to, kto ma pierwszeństwo.
14: Kiedy doszło już pomiędzy nimi do szarpaniny, w pewnym momencie ten pieszy wyciągnął broń i oddał 2 strzały w kierunku jednego z mężczyzn, ranił go w udo. 23-latek został przez rowerzystów obezwładniony, zostali wezwani na miejsce policjanci.
13: Pieszy strzelał z broni czarnoprochowej, na którą nie potrzeba zezwolenia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Ranny rowerzysta trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia kuli i pozostał jeszcze dzień na obserwacji. Strach przed karetką można oswoić planszówką. Grę stworzyli ratownicy z Pogotowia w Bielsku-Białej. Dzieci kompletują własny zespół i prowadzą stację pogotowia. Poznają sprzęt i medyczne konkretne procedury, aby w prawdziwej sytuacji czuć się pewniej i spokojniej, mówi jedna z autorek gry, Joanna Markieton.
15: Żeby te dzieci miały świadomość tego, że to, co się z nimi dzieje, mogą najpierw gdzieś tam zobaczyć, czy co się będzie z nimi działo, albo jakim sprzętem my będziemy się posługiwać, w razie jak na przykład przyjedziemy i będzie miało jakiś uraz.
5: To nie jedyna taka inicjatywa. Ratownicy z Bielska-Białej przygotowują też cykliczne książeczki o misiu Wojtusiu, który pokazuje najmłodszym, jak wygląda praca pogotowia. W Radiu Z wiadomości wracają o 18.30. Zapraszam już na nie w imieniu Lucyny Półrzeczki.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Na zegarach 19. Mieszkaniec Żywca odpowie przed sądem za bezpodstawne wezwanie pogotowia ratunkowego. Mundurowi odwiedzili w Dąbrowie Górniczej sklep zoologiczny, znaleźli w nim nielegalne papierosy. W serwisie także ważne informacje dla kierowców z Bielska-Białej, na których w sierpniu czeka sporo utrudnień.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Za bezpodstawne wezwanie pogotowia ratunkowego 69-latek z Żywca odpowie przed sądem. Wczoraj tamtejsi policjanci czterokrotnie interweniowali wobec mężczyzny. Z ustaleń wynika, że dzwonił on pod numery alarmowe i przekazywał nieprawdziwe informacje o stanie swojego zdrowia. Objawy przedstawiane ratownikom na miejscu różniły się od tych przekazywanych przez telefon. 69-latek traktował przyjazd karetki jak prywatną wizytę lekarską. Oczekiwał wystawienia recept. W czasie interwencji senior był agresywny, mówi Jolanta Frydel z żywieckiej policji.
2: Wobec interweniujących służb również mężczyzna zachowywał się bardzo wulgarnie. Po pierwszej interwencji zgłaszający został pouczony, natomiast kolejne interwencje zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
0: Policja przypomina, że numery alarmowe służą do zgłaszania sytuacji wymagającej pilnej interwencji. Każde nieuzasadnione połączenie może opóźnić udzielenie pomocy osobie, która faktycznie jej potrzebuje. Prawie 50 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów przejęli funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Wartość strat z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatku VAT wyniosła blisko 90 tysięcy złotych. Do działań doszło na terenie Dąbrowy Górniczej i Katowic. Kontrabandę znaleziono dzięki kontroli w jednym z dąbrowskich sklepów zoologicznych, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
3: Na miejscu zauważyli kobietę, która wychodziła z lokalu z bardzo charakterystycznym kartonem, po czym ukryła go w sąsiednim pomieszczeniu z szyldem usługi dentystyczne. Mundurowi natychmiast wkroczyli do akcji. W samym sklepie zoologicznym zabezpieczyli tylko 400 sztuk nielegalnych papierosów. Kolejne 29 tysięcy sztuk znaleźli w pomieszczeniu obok, a następne 5 tysięcy w miejscu zamieszkania kobiety.
0: Kolejne działania przeprowadzono na jednym z katowickich targowisk. Funkcjonariusze przejęli ponad 13 tysięcy sztuk papierosów oraz kilogram tytoniu. W ręce policji trafiła właścicielka jednego ze stoisk. Zatrzymanym grozi teraz do 3 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sierpień będzie kulminacją wydarzeń kulturalnych w Bielsku-Białej. Piastowanie tytułu pierwszej polskiej stolicy kultury odczują nie tylko uczestnicy różnego typu wydarzeń kulturalnych, ale niestety i kierowcy, którzy w niemal każdy weekend będą mieli zakaz przejazdu główną arterią miasta, czyli ulicą Zamkową, mówi wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak.
4: Drugi, trzeci, czwarty i piąty weekend sierpnia ulica zostaje zamknięta, tam wiele atrakcji, zapraszam wszystkich, zarówno mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do tego, że tworzy się piękne, nowe i ciekawe miejsce do tego, aby się wspólnie spotykać i przeżywać razem weekendy w tym mieście. No ale zapraszam również turystów. Zobaczcie, jak to jest w mieście, kiedy zamyka się główną arterię przelotową, jak to miasto nagle się zmienia, jak zmienia się perspektywa.
0: Od imprezowych brzmień odpoczną w tym czasie mieszkańcy okolic placu Wojska Polskiego, bowiem koncerty przeniesione zostaną właśnie pod zamek na tamtejszą scenę. Na placu stanie natomiast ogromna karuzela Diabelski Młyn, która także ruszy 8 sierpnia. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian w terminalu B możemy znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą mogli także dołożyć swoją cegiełkę, między innymi do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów przed nami pogodna noc, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni.
5: Tutaj Radio Z, to jest świetny moment, żeby sprawdzić, co w wiadomościach. Wiadomości o 19 prezentuje Lucyna Powrzyczka, zapraszamy.
6: Kolejne ekshumacje na Wołyniu. Odnaleziono ciała 49 polskich ofiar. Tusk ostro o ruchu prezydenta. Wysokie ceny paliw będą jego winą. I tenisowe emocje. Kamil Majchrzak walczy o awans na turnieju w Waszyngtonie.
5: 19.
6: Ciała 49 polskich ofiar zbrodni wołyńskiej odnalazły i wydobyły ekipy Instytutu Pamięci Narodowej, które pracują w Woli Ostrowieckiej i Ostrówkach w Ukrainie. Kolejnym etapem prac będzie identyfikacja zabitych na podstawie badań genetycznych. O pozostałych planach ekspertów Instytutu teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
7: Na terenie obu dziś już nieistniejących wsi prace będą trwać nadal, bo jak przekonywał będący na miejscu zastępca prezesa IPN Karol Polejowski, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.
8: W dalszym ciągu, jeśli chodzi o skalę ofiar, tutaj brakuje nam prawie 300 i ich będziemy w dalszym ciągu oczywiście szukać.
7: Wydobyte już ze zbiorowych grobów szczątki mają być 30 sierpnia, dokładnie w rocznicę masakry sprzed ponad 80 lat, pochowane na pobliskim cmentarzu ofiar UPA, o ile strona ukraińska zgodzi się na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowych.
6: W Kijowie na rozpatrzenie czekają następne wnioski ekshumacyjne dotyczące kolejnych dawnych polskich wsi, gdzie mogą być masowe groby ofiar ukraińskich nacjonalistów. IPN ma nadzieję, że po niedawnej deklaracji prezydenta Zełenskiego uda się wreszcie otrzymać odpowiednie zgody i rozpocząć pracę w kolejnych miejscach na Wołyniu. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Organizowała je zewnętrzna firma. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, mówi prokurator Paweł Jasiak.
9: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
6: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Premier uderza w Karola Nawrockiego. Wysokie ceny paliw w najbliższych tygodniach będą zasługą prezydenta, twierdzi Donald Tusk. Chodzi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ta decyzja to cios we wszystkich polskich kierowców, mówi szef rządu.
10: To nie jest złośliwość z mojej strony. Mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Bo wysokie ceny paliw w najbliższych dniach i tygodniach to będzie konkretnie jego zasługa. Bo mamy co najmniej 4 miliardy złotych mniej na to, żeby ulżyć polskim kierowcom. I to jest po prostu absolutny skandal.
6: Wczoraj Tusk zapowiedział, że jeżeli sytuacja na rynku paliw nadal będzie niestabilna, to rząd zaproponuje wprowadzenie ponownej regulacji ceny na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Rozmowy w tej sprawie mają toczyć się m.in. z ministrem finansów. I jeszcze tenis i zacięta walka w Waszyngtonie. Kamil Majchrzak walczy o awans do 1/8 finału turnieju rangi 500 rozgrywanego na twardym korcie w stolicy Stanów Zjednoczonych. Jego rywalem jest reprezentant gospodarzy Tommy Paul. Ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. No kto teraz jest bliżej awansu?
11: Jest naprawdę dobrze, aby Kamil Majchrzak awansował do kolejnej rundy, dlatego że wygrał pierwszego seta 7-5, w drugim prowadzi 6-5 i 30-15, a więc to oznacza, że tylko 2 punktów brakuje Polakowi, by cieszyć się z awansu, a rywalem przecież zdecydowanie wyżej rozstawiony Amerykanin ma swoją publiczność, ale teraz psuje, uderza w siatkę i będzie pierwsza piłka meczowa dla Kamila Majchrzaka 40-15 i on teraz poprawia rakietę. Chce, żeby ona była bardzo dobrze nastrojona. 2 piłki meczowe, jeżeli pozwolisz, Lucy, to jeszcze teraz zobaczymy tę ostatnią akcję, a ja postaram się ją opisać. To byłby znakomity moment, aby to się udało. Zaraz będzie serwis Tomiego Pola i zobaczymy, czy będzie ten awans, ale jeszcze to wszystko troszeczkę potrwa. Tommy Paul serwuje, Kamil Majchrzak ma już piłkę na rakiecie, ale jest błąd. Jeszcze drugie podanie. Jeżeli Tommy Paul teraz popsuje, to Kamil Majchrzak będzie się cieszył z awansu. Przypomnijmy, 7-5 i 6-15. 40-15 przy tym stanie i Kamil Majchrzak returnuje, ale niestety w siatkę, a więc na razie nie będzie tego awansu.
6: A dziś wieczorem w Waszyngtonie na korcie pojawi się Magdalena Fręch. Więcej sportu od Mateusza już za godzinę, a teraz w Radiu Z czas na kulturę. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tam, okej. Trzymajcie się, hej.

0: ask you to hold my.
1: Jestem tu na dożywocie. To tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem. Gdzie potem miałbym iść?

dwu złotówki, on mi ten sen. Dwu złotówki, on mi ten sen. Dwu złotówki, on mi ten sen. Dwu złotówki, on mi ten sen.

o swą duszę. Drogie szaty, drogi kamień, drogi kruszec. Drogi panie, jak istniejesz, to zrozumiesz. To zrozumiesz, dlaczego musiałem uciec.

wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: Minęła 20. Rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych. Władze Częstochowy nie rezygnują z pomysłu przejęcia części terytorium gminy Poczesna. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie zostanie zmodernizowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od 38 tysięcy do 58 tysięcy złotych z dodatkami. Tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie dwóch etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy. Będą też niezapowiedziane kontrole NFZ-u i kary za poświadczenie nieprawdy.
2: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym, tak? Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. W przypadku, jeżeli ma kontakt już z systemem publicznym, nie ma przekraczać dwóch etatów. Oczywiście za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara z kodeksu karnego, w odpowiednich zapisach pozbawienia wolności i w ten sposób można też te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować.
0: Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za pilnowanie, by łączny czas pracy medyka nie był przekraczany, będą odpowiedzialni dyrektorzy zatrudniających ich placówek. Za przekraczanie limitów wynagrodzeń lub limitów czasu pracy personelu dyrektorzy mają być karani grzywnami do 30 tysięcy złotych.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Do końca lipca rząd powinien podjąć decyzję dotyczącą przyłączenia części gminy Poczesna do Częstochowy, która ostatnio zaproponowała nową, uszczuploną terytorialnie propozycję przesunięcia granic. Ten wniosek pozytywnie zaopiniowali wojewoda śląski oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaskoczeni takim obrotem sprawy radni Poczesnej zaprosili dziś na posiedzenie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska wójta, aby wyjaśnił, jak do tego doszło. Ja o zmianie wniosku dowiedziałam się z mediów społecznościowych, mówi Danuta Broszkiewicz, radna Poczesnej.
4: Może nasi panowie włodarze coś na temat tej nowej strategii przejęcia części naszych terenów z gminy Poczesna troszkę nam tutaj opowiedzą. Musiały być jakieś rozmowy, które de facto nie zostały przedstawione przynajmniej części radnym gminy Poczesna, bo ja takich informacji nie mam. Nie zwołane zostało żadne posiedzenie przez pana wójta tutaj w gminie.
0: Z kolei wójt Poczesnej, Artur Sosna, twierdzi, że nie jest żadną tajemnicą i że rozmowy z Częstochową prowadził.
5: Myślimy, że mieszkańcy, ci co chcą wiedzieć, wiedzą dobrze, informacje mają z Facebooka, więc oczywiście jest potrzebna ta komisja, żeby sobie pewne rzeczy jeszcze wytłumaczyć, przedstawić. Oczywiście rozmowy były, ale trzymam się swojego stanowiska od samego początku. Ani metra kwadratowego dla Częstochowy.
0: Ponadto władze Poczesnej twierdzą, że szef MSWiA oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zostali wprowadzeni w błąd, jakoby doszło do porozumienia w sprawie zmiany granic. Dlatego liczą na pomyślną dla Poczesnej decyzję rządu. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie przejdzie metamorfozę. Ruszają prace związane z remontem tego miejsca. W ramach zadania m.in. zmodernizowany zostanie wjazd, przebudowane będą chodniki, a także peron autobusowy przy stanowisku ładowania autobusów elektrycznych, co ma pozwolić na bezpieczniejsze wsiadanie i wysiadanie pasażerów z pojazdów. Remont ma potrwać do końca sierpnia. Bogata oferta warsztatów czeka w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Placówka przygotowała szereg aktywności dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście. Jak mówi Magdalena Pospieszałowska z działu edukacji Bytomskiego Muzeum, uczestnicy na pewno nie będą się nudzić.
6: Zapraszamy wszystkich, którzy pozostali w mieście, którzy chcą spędzić czas w sposób nie tylko atrakcyjny, ale też zdobyć jakąś wiedzę w taki bardzo przyjemny, bardzo kreatywny, twórczy sposób do udziału w naszych warsztatach. W każdy wtorek, w każdy czwartek, każdy tydzień to jest jeden obszar tematyczny. Są warsztaty z zakresu sztuki, etnografii czy przyrody.
0: Zajęcia potrwają do końca wakacji. Zdaniem meteorologów przed nami pogodna i ciepła noc. Jutro słonecznie, a na termometrach w regionie do 28 stopni.
7: We wtorek 28 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
8: Śmierć 4-latki z Gogolina, matka dziecka z zarzutami. 44 działaczy bez lojalek PiS kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny. Leśnicy zachwyceni, pod Poznaniem zauważono rzadki gatunek chrząszcza.
7: 20.
8: Po śmierci czterolatki z Gogolina w województwie opolskim jej matka usłyszała zarzuty. 27-latka odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Kiedy dziewczynka straciła przytomność, kobieta była pod wpływem alkoholu, miała w organizmie 1,5 promila, a dziecko prawdopodobnie było poważnie chore.
9: 27-letnia kobieta wybiegła z bloku z nieprzytomną córką, prosząc o pomoc sąsiada. To on wezwał na pomoc medyków. Niestety po kilku godzinach, pomimo podjętego przez lekarzy trudu, dziewczynka zmarła.
8: Jak mówi Radio Z Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, przyczyna zgonu dziecka jest chorobowa. Do tragedii doszło w niedzielę. Śledztwo trwa, matce dziewczynki grozi do 5 lat więzienia. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę osób, które nie złożyły tzw. lojalki. To w sumie 44 polityków, nie tylko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Jakie narzędzia ma rzecznik? Wymienia rzecznik PiS Rafał Bochenek.
10: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
8: Bochenek podkreśla, że rzecznik dyscypliny partyjnej będzie analizował każdą sprawę indywidualnie. Medycy przygotowują uwagi do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Projekt trafił do konsultacji i do końca sierpnia ma być przyjęty przez rząd. Naczelna Rada Lekarska uważa, że w niektórych zapisach chodzi bardziej o karanie lekarzy niż o rozwiązanie głównego problemu. Dotyczy to odpowiedzialności karnej, jaką poniesie medyk, który złoży fałszywe oświadczenie w sprawie czasu pracy. Ze środowiskiem lekarskim rozmawiał o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
11: Lekarze popierają wprowadzenie limitu czasu pracy. Sami zresztą postulowali, żeby pracować maksymalnie tyle co 2 etaty, ale niektóre przepisy są zbyt restrykcyjne, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
12: Te przepisy są ogólnie znowuż nastawione dużo bardziej na to, żeby karać, niż na to, żeby tak naprawdę usunąć przyczynę tych patologii, tych kominów płacowych.
11: Za przekroczenie limitów wynagrodzeń czy czasu pracy personelu medycznego dyrektorzy szpitali czy innych placówek mogą być karani grzywnami do maksymalnie 30 tysięcy złotych.
8: Limit czasu pracy będzie liczony łącznie zarówno w prywatnej, jak i publicznej ochronie zdrowia, jeżeli medyk pracuje w obu systemach. I jeszcze sensacja w podpoznańskich lasach. Zaobserwowano tam wyjątkowo rzadki gatunek chrząszcza. To zacnik czarny, znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem w Polsce. Jego pojawienie się jest wyjątkowe także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach i może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach, mówiła reporterowi Radia Z Adamowi Kaźmierczakowi Hanna Hałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko.
13: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
14: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
13: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
8: Zacnik czarny na terenie podpoznańskiego nadleśnictwa został zaobserwowany po raz pierwszy w historii.
15: Chrząszcz brzmi w Szczynie, powtórzysz?
8: To już właśnie Mateusz Ligenza i Sport w Radio Z. Zapraszamy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

głowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi.

0: żadnych.
1: Idioto, co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Wszyscy cię szanują.

0: Minęła 20. Rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych. Władze Częstochowy nie rezygnują z pomysłu przejęcia części terytorium gminy Poczesna. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie zostanie zmodernizowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od 38 tysięcy do 58 tysięcy złotych z dodatkami. Tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie dwóch etatach. Projekt ustawy w sprawie czasu pracy personelu medycznego i ograniczenia tzw. kominów płacowych skierowano do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że medycy będą musieli składać oświadczenia o czasie pracy. Będą też niezapowiedziane kontrole NFZ-u i kary za poświadczenie nieprawdy.
2: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym, tak? Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. W przypadku, jeżeli ma kontakt już z systemem publicznym, nie ma przekraczać dwóch etatów. Oczywiście za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara z kodeksu karnego, w odpowiednich zapisach pozbawienia wolności i w ten sposób można też te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować.
0: Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za pilnowanie, by łączny czas pracy medyka nie był przekraczany, będą odpowiedzialni dyrektorzy zatrudniających ich placówek. Za przekraczanie limitów wynagrodzeń lub limitów czasu pracy personelu dyrektorzy mają być karani grzywnami do 30 tysięcy złotych.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Do końca lipca rząd powinien podjąć decyzję dotyczącą przyłączenia części gminy Poczesna do Częstochowy, która ostatnio zaproponowała nową, uszczuploną terytorialnie propozycję przesunięcia granic. Ten wniosek pozytywnie zaopiniowali wojewoda śląski oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaskoczeni takim obrotem sprawy radni Poczesnej zaprosili dziś na posiedzenie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska wójta, aby wyjaśnił, jak do tego doszło. Ja o zmianie wniosku dowiedziałam się z mediów społecznościowych, mówi Danuta Broszkiewicz, radna Poczesnej.
4: Może nasi panowie włodarze coś na temat tej nowej strategii przejęcia części naszych terenów z gminy Poczesna troszkę nam tutaj opowiedzą. Musiały być jakieś rozmowy, które de facto nie zostały przedstawione przynajmniej części radnym gminy Poczesna, bo ja takich informacji nie mam. Nie zwołane zostało żadne posiedzenie przez pana wójta tutaj w gminie.
0: Z kolei wójt Poczesnej Artur Sosna twierdzi, że nie jest żadną tajemnicą i że rozmowy z Częstochową prowadził.
5: Myślimy, że mieszkańcy, ci co chcą wiedzieć, wiedzą dobrze, informacje mają z Facebooka, więc oczywiście jest potrzebna ta komisja, żeby sobie pewne rzeczy jeszcze wytłumaczyć, przedstawić. Oczywiście rozmowy były, ale trzymam się swojego stanowiska od samego początku. Ani metra kwadratowego dla Częstochowy.
0: Ponadto władze Poczesnej twierdzą, że szef MSWiA oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zostali wprowadzeni w błąd, jakoby doszło do porozumienia w sprawie zmiany granic, dlatego liczą na pomyślną dla Poczesnej decyzję rządu. Dworzec autobusowy przy ulicy Kościuszki w Będzinie przejdzie metamorfozę. Ruszają prace związane z remontem tego miejsca. W ramach zadania m.in. zmodernizowany zostanie wjazd, przebudowane będą chodniki, a także peron autobusowy przy stanowisku ładowania autobusów elektrycznych, co ma pozwolić na bezpieczniejsze wsiadanie i wysiadanie pasażerów z pojazdów. Remont ma potrwać do końca sierpnia. Bogata oferta warsztatów czeka w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Placówka przygotowała szereg aktywności dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście. Jak mówi Magdalena Pospieszałowska z działu edukacji bytomskiego muzeum, uczestnicy na pewno nie będą się nudzić.
6: Zapraszamy wszystkich, którzy pozostali w mieście, którzy chcą spędzić czas w sposób nie tylko atrakcyjny, ale też zdobyć jakąś wiedzę w taki bardzo przyjemny, bardzo kreatywny, twórczy sposób, do udziału w naszych warsztatach. W każdy wtorek, w każdy czwartek, każdy tydzień to jest jeden obszar tematyczny. Są warsztaty z zakresu sztuki, etnografii czy przyrody.
0: Zajęcia potrwają do końca wakacji. Zdaniem meteorologów przed nami pogodna i ciepła noc. Jutro słonecznie, a na termometrach w regionie do 28 stopni.
7: Jest wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka.
8: Lista 44 potwierdzona. Morawiecki komentuje decyzję Komitetu Politycznego PiS. Nie wybuch na poddaszu Kościoła Świętej Anny w Wilanowie. Zmiana decyzji, elektrownia Rybnik będzie jednak pracować dłużej niż planowano. Minęła właśnie
7: 21.
8: Zaskakujący zwrot akcji w sprawie rozpadu PiS. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie zostali, zgodnie z zapowiedziami, usunięci z partii. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości orzekł, że to rzecznik dyscyplinarny podejmie decyzję, a każdy przypadek ma badać indywidualnie. Co na to wszystko były premier i jego ludzie? Właśnie teraz niedaleko Sejmu w Warszawie trwa narada członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest tam też reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Tak jest,
8: jak skomentowano stanowisko Nowogrodzkiej?
9: Można było wyczuć, że fortel prezesa, jakim jest zaskakujące zamrożenie kwestii usunięcia ponad 40 parlamentarzystów z partii, mocno zaskoczył ludzi Mateusza Morawieckiego i chyba pomieszał im gotowe już plany budowy własnego ugrupowania. Sam były premier powiedział, że to, co się stało na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS, odbiera jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu, co nikomu dobrze służyć nie będzie.
10: Przyjmuję, że zostaliśmy wypchnięci, zostaliśmy usunięci, a jakie konkretne kroki podejmiemy, no to mogę powiedzieć za kilka godzin dopiero.
9: Gdy, jak podkreślał Morawiecki, nową sytuację przedyskutuje na trwającej właśnie naradzie ze wszystkimi członkami swojej grupy. Sprzed siedziby Stowarzyszenia Rozwój Plus, Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Morawiecki potwierdził również, że sam zrezygnował z przewodniczenia Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w Parlamencie Europejskim należeli dotąd wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Akcja w kościele świętej Anny w stołecznym Wilanowie. Na poddaszu robotnicy prowadzący pracę w świątyni znaleźli niewybuch. Na miejsce wysłano policyjnych pirotechników. Na czas ich działań zabezpieczono przyległy teren, ale nie ma żadnych utrudnień w ruchu. Nikomu nic się też nie stało. Niewykluczone, że pocisk pochodzi z czasów II wojny światowej. Elektrownia Rybnik będzie pracować dłużej. PGE GiEK po raz kolejny przesunęła termin wygaszenia bloków węglowych, choć już 3 lata temu planowano zakończyć tam produkcję prądu z węgla. Państwowa spółka tłumaczy, że to konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego do czasu uruchomienia nowych źródeł energii. Do kiedy w Rybniku będą więc pracować bloki węglowe? To sprawdził reporter Radia Z Szymon Kasterik.
11: Obecnie w elektrowni pracują 4 bloki. Pierwszy ma zostać wyłączony jeszcze w tym roku, kolejny w przyszłym, a 2 ostatnie będą działać do 2028 roku. PGE GiEK zapewnia, że decyzję podejmuje w dialogu ze związkami zawodowymi, ale związkowcy, z którymi rozmawiałem, twierdzą jednak, że to za mało i domagają się, by elektrownia działała jeszcze co najmniej 4 lata zgodnie z podpisaną umową społeczną. Spółka i resort aktywów państwowych przekonują, że dalsza praca starych bloków jest nieopłacalna. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Elektrownie Rybnik mają zastąpić 2 duże bloki gazowe. Pierwszy ma rozpocząć pracę już w przyszłym roku, drugi w 2030. Przygotujcie się na kolejną falę upałów. Już jutro w całym kraju zrobi się gorąco, a w czwartek ma być skwar. Najwięcej, bo nawet 36 stopni pokażą termometry w okolicach Słubic. Do końca tygodnia upały nam nie odpuszczą, ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
12: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
8: W sobotę ma być burza już w całym kraju, a w niedzielę tylko w rejonach południowych. W Radiu Z teraz już wiadomości sportowe.
9: No
8: ponownie Mateusz Ligenza.
9: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

zmienić świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: minęła 21. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Rośnie liczba przypadków agresji wobec personelu medycznego, alarmuje Bielski Szpital Wojewódzki. W serwisie także o programie 160. pierwszych urodzin Katowic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Na dzisiejszej rozprawie biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Bielski Szpital Wojewódzki alarmuje. W ostatnim czasie narasta agresja wobec personelu medycznego. Placówka poinformowała, że jej pracownicy coraz częściej spotykają się z wyzwiskami, groźbami i innymi formami przemocy słownej. Jak czytamy w oświadczeniu szpitala, takie zachowania zagrażają bezpieczeństwu pracowników i pacjentów, utrudniając niesienie pomocy. Dodaje on, że agresja wobec personelu nie będzie tolerowana, a każda taka sytuacja zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. W ubiegłym roku w Bielskim Szpitalu Wojewódzkim hospitalizowano blisko 57 tysięcy pacjentów, a w poradniach specjalistycznych udzielono ponad 145 tysięcy porad. Między innymi Vito Bambino, Jemmy Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin miasta Katowice. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i style muzyczne, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych, i tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice. Kocham Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć już na stronie internetowej katowice.eu. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych w całym regionie. Proceder trwał od 2018 roku. Łączne straty przekroczyły 800 tysięcy złotych. Mieszkaniec Rudy Śląskiej usłyszał już zarzuty. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Zdaniem meteorologów jutro czeka nas pogodny i słoneczny dzień. Będzie bardzo ciepło, na termometrach od 26 do 28 stopni.
5: Mamy wtorek, 28 dzień lipca. Czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
6: Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu, dwóch mężczyzn z zarzutami. Polscy strażacy w gotowości, wkrótce lecą do Hiszpanii walczyć z pożarami. Rekordowo niski poziom Dunaju, statek wycieczkowy osiadł na Mieliźnie.
5: 22.
6: Są zarzuty dla dwóch mężczyzn za brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Podobnie jak trzeci z napastników, są oni powiązani z pseudoklubem bokserskim. Mężczyźni zaatakowali Ukraińców przed sklepem, bo ci zwrócili im uwagę, że ominęli kolejkę. Dziś podejrzani zostali przesłuchani. Więcej o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
7: Nie przyznali się do zarzutów. 27-latkowi grozi do 5 lat więzienia, a 45-letniemu Adamowi C. 7,5 roku więzienia w ramach recydywy. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
8: Aby zapobiec nieuprawnionemu wpływowi na treść zeznań innych świadków.
7: Czy próbie ucieczki, mówi mi prokurator Jakub Dłubacz, bo też Adam C. został zatrzymany podczas próby wyjazdu z miasta na drodze ekspresowej. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Trzeci z podejrzanych cały czas jest poszukiwany. Marcin Ociepa, nowym kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu. To decyzja zaskakująca, bo to były członek rządu Mateusza Morawieckiego i lider stowarzyszenia Odnowa RP, które 5 lat temu weszło w koalicję z PiSem. Zadziwiające jest to, że partia rekomenduje go, wyrzucając nas z PiSu, za to, że założyliśmy Stowarzyszenie Rozwój Plus. Tak komentuje to Marcin Chorała.
9: Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić. Gonimy za ostatnio utraconą grupą elektoratu metodą upodabniania się do tego, do kogo ona odeszła. Jeżeli ta metoda będzie kontynuowana, no to teraz będzie strategiczny zwrot Prawa i Sprawiedliwości z bycia Konfederacją z temu, w bycie Rozwojem z temu.
6: Do tej pory kandydatką PiSu na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, która nie uzyskała jednak wystarczającego poparcia wśród posłów. A spodziewano się, że z rozmówcy Morawieckiego dziś zostaną wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, ale ostatecznie ich sprawa ma się zająć rzecznik dyscypliny partyjnej. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiSu. Strażacy z polscy z grupy GFF szykują się do wyjazdu do Hiszpanii. Będą pomagać w gaszeniu wielkich pożarów niedaleko Madrytu. Grupa specjalizuje się w gaszeniu pożaru pieszo. 3 pojazdy z jej sprzętem dojadą do regionu Kastylii-La Manchy już w piątek. Dzień później na miejscu pojawi się pierwsza zmiana ratowników. Więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
10: Po wylądowaniu na miejscu strażacy zostaną skierowani do 2 miejscowości, Toledo i Cuenca. Będą pomagać Hiszpanom gasić trudno dostępne miejsca, w które nie wiedzie wóz strażacki i których nie da się ugasić z powietrza. Jak powiedział mi strażak z modułu GFFF Adrian Nasiennik, będzie to dla nich wyjątkowo trudna misja.
11: Na ten moment nie mieliśmy tak wielkich pożarów w Polsce, także myślę, że będzie to dla nas inne, nowe doświadczenie. Jakieś obawy są zawsze, natomiast myślimy, że wszystko pójdzie dobrze i wrócimy cali i zdrowi.
10: Polscy strażacy będą pomagać rotacyjnie w 3 zmianach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Każda zmiana liczy 35 osób i w Hiszpanii ma pozostać około 11 dni. Ewakuacja statku wycieczkowego, który osiadł na mieliźnie na Dunaju. Akcję na rzece, która stanowi naturalną granicę z Rumunią, prowadzi bułgarska Straż Graniczna. Statek Viking Ulur, kursujący między Budapesztem a Rumunią, osiadł na mieliźnie niedaleko Widynia. Przewoził 186 pasażerów i 52 członków załogi. A wszystko z powodu rekordowo niskiego poziomu rzeki. Oprócz kłopotów z żeglugą doprowadziło to też m.in. do odsunięcia zatopionych pozostałości z czasów II wojny światowej. I jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Mateusz Ligenza, zaprasza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 23. O narastającej agresji wobec personelu informują władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Agresja wobec naszego...

0: Tego personelu nie będzie tolerowana, zapowiadają władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bielsku-Białej. To odpowiedź na coraz częstsze wyzwiska, groźby i przemoc słowną pod adresem medyków. Nasz personel chroni prawo, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
1: Przypominamy, że lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i inni pracownicy podczas wykonywania obowiązków zawodowych korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
0: Ich znieważenie może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Naruszenie nietykalności cielesnej zagrożone jest karą do 3 lat więzienia, a czynna napaść na funkcjonariusza publicznego od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Nawet 12 lat w więzieniu może spędzić 46-latek, który wprowadzał do obrotu wykorzystane bony towarowe. Mężczyzna, będąc pracownikiem jednego z centrów dystrybucyjnych, miał dostęp do zrealizowanych już voucherów. Zacierał ślady ich wykorzystania, a następnie płacił nimi w placówkach handlowych na terenie całego regionu. Jak mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji, z procederu mieszkaniec Rudy Śląskiej uczynił sobie stałe źródło dochodu.
2: Śledczy ustalili, że w ten sposób działał on przynajmniej od 2018 roku. Wstępne straty zostały oszacowane na przeszło 800 tysięcy złotych, a do popełnienia przestępstw mogło zostać wykorzystanych nawet 23 tysiące bonów.
0: 46-latek usłyszał już zarzuty. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sierpień będzie kulminacją wydarzeń kulturalnych w Bielsku-Białej. Piastowanie tytułu pierwszej polskiej stolicy kultury odczują nie tylko uczestnicy różnego rodzaju wydarzeń, ale niestety i kierowcy, którzy w niemal każdy weekend będą mieli zakaz przejazdu główną arterią miasta, czyli ulicą Zamkową, mówi wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak.
4: Drugi, trzeci, czwarty i piąty weekend sierpnia ulica zostaje zamknięta, tam wiele atrakcji, zapraszam wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i się do tego, że tworzy się piękne, aby się wspólnie zbywać razem weekendy w tym mieście, no ale zapraszam również turystów. Zobaczcie, jak to jest, wymyka się główną arterię przelotową, jak to miasto nagle się zmienia, jak zmienia się perspektywa.
0: Od imprezowych brzmień odpoczną w tym czasie mieszkańcy okolic Placu Wojska Polskiego, bowiem koncerty zostaną przeniesione właśnie pod zamek na tamtejszą scenę. Na placu stanie natomiast diabelski młyn, który także ruszy 8 sierpnia. Rusza remont dworca autobusowego w Będzinie przy ulicy Kościuszki. W jego rejonie trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami. Prace mają za zadanie poprawić komfort wszystkich osób korzystających z tego miejsca, mówi Łukasz Dytko, rzecznik Urzędu Miasta w Będzinie.
5: Całość obejmie remonty bieżące chodnika, przebudowę peronu autobusowego umożliwiającego bezpieczne wysiadanie pasażerów przed stanowiskiem ładowania autobusów, przebudowę wjazdu i częściową likwidację krawężników. Ta zostanie wykonana na wniosek ZTE.
0: Remont dworca autobusowego w Będzinie ma potrwać do końca sierpnia. Po pogodnej nocy jutro czeka nas słoneczny dzień. Temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca. Czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Łużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem, nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu, w tle napięcia wokół Iranu.
6: 23.
7: Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie.

0: Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
2: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
3: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
2: Tak powinno być.
1: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
4: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
1: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad 2 lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
5: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
6: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
0: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
8: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, fragment minimum 5-procentowy jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
7: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi. U mnie.
1: Raz, dwa, trzy.

Pozbyłeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: Niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II. Nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak gdyby Pana Jezusa. Każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czyściej.

0: I'm tired.
1: I want to watch Friends.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Dżem i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych, i tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze analizy. Co udało się ustalić? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
5: Ze wstępnych informacji wynika, że przyczyną odoru może być awaria kotła energetycznego, do której doszło w zakładzie przetwarzania odpadów na terenie Zabrza. Usterka spowodowała czasowe wstrzymanie odbioru paliwa RFD z zakładu. W efekcie część paliwa musiała pozostać na terenie instalacji. Odpowiedzialna za jego wywóz spółka FCC zadeklarowała, że produkowane paliwo będzie wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Pojawiły się też liczne pytania dotyczące rekultywacji składowiska odpadów przy ulicy Cmentarnej. Według ocen samorządu prowadzone tam prace mają jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Rekultywacja powinna zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne Fortum poinformowało, że prowadzony monitoring nie wykazał przekroczeń ani nieprawidłowości w zakresie pomiarów odorów.
0: Zabrzeński samorząd zwraca uwagę, że źródeł odoru jest więcej. W najbliższym czasie na terenie miasta zostaną przeprowadzone kolejne pomiary, które mają doprowadzić do usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Skrzydlata instalacja powstała na lotnisku w Pyrzowicach. Na jednej ze ścian terminalu B można znaleźć skrzydła z różnymi katowickimi motywami. Instalacja ma zachęcić do wspierania Domu Aniołów Stróżów, który na co dzień pomaga potrzebującym dzieciom. Jak powiedziała Monika Bajka, szefowa stowarzyszenia, dzięki temu pasażerowie będą także mogli dołożyć swoją cegiełkę do zorganizowania wakacji dla dzieci. To także dowód na społeczną odpowiedzialność biznesu, że taki podmiot jak lotnisko wspiera potrzebujących ze swojego otoczenia. Zdaniem meteorologów środa w regionie będzie pogodna i słoneczna, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 stopni.
6: Mamy wtorek, 28 dzień lipca, czas na wieczorne wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Płużyczka. Prosimy.
7: Zaskakujący zwrot w PiSie. Morawiecki i jego ludzie nadal w partii. Francja walczy z ogniem. Nowe pożary w regionie Bordeaux. Trump spotkał się z Netanyahu w tle napięcia wokół Iranu. Mateusz Morawiecki i ludzie z jego stowarzyszenia nadal w PiSie. Władze partii nie usunęły ich dziś, mimo jednoznacznych zapowiedzi wygłaszanych w tej sprawie od wielu dni. Sprawę obserwuje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Miało być ostateczne i radykalne rozwiązanie przedłużającego się wewnętrznego konfliktu. A co mamy w zamian?
8: Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich czymś na kształt fortelu, utrudniającego mocno następne kroki rozłamowcom, którzy teoretycznie nadal są członkami jego partii.
9: Sprawa każdego parlamentarzysty jest indywidualna. Ostateczne jakby rozstrzygnięcia formalno-prawne należą do rzecznika dyscypliny partyjnej.
8: Tłumaczy rzecznik PiS Rafał Bochenek. A jak te decyzje komentuje Mateusz Morawiecki?
10: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
8: Bo zdaniem byłego premiera, zamiast walczyć z rządem, frakcje ONGiS Zjednoczonej Prawicy nadal będą zajmować się głównie sobą.
7: Teraz losy wszystkich rozłamowców są w rękach rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który każdą sprawę ma rozpatrywać indywidualnie, co może potrwać przynajmniej kilkanaście dni. Fala komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Za niekonstytucyjne uznano rozporządzenie ministra cyfryzacji w tym zakresie. Wyrok nie ma żadnej mocy prawnej, uważa pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula, ale politycznych głosów jest więcej. Wysłuchał ich reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Orzeczenia bronią politycy PiS, bo to ich grupa zaskarżyła rozporządzenie. Doszło do złamania polskiego porządku prawnego, mówi Marcin Chorała.
12: Ja mogę o dowolnym wyroku sobie powiedzieć, że to nie jest wyrok. Nie zmienia faktu, że to jest wyrok i powinien być egzekwowany.
13: Czyli co, koniec z transkrypcjami?
12: Tak powinno być.
11: Odmiennego zdania jest Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, który podkreśla, że wyrok Trybunału zapadł na polityczne zlecenie PiSu.
14: Będziemy dążyć do tego, aby prawo unijne było przestrzegane i tak jak wiele samorządów już podjęło decyzję o wykonaniu transkrypcji, tak dalej będziemy do tego dążyć.
11: Rząd nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego od ponad dwóch lat. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Obecna władza uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ działający nielegalnie z tak zwanymi dublerami w składzie sędziowskim. Kolejne ogniska pożarów w pobliżu Bordeaux we Francji. Region od tygodnia walczy z gigantycznymi pożarami lasów. Ewakuowano większość wsi i miasteczek w departamencie. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Friedrich, który rozmawiał z władzami jednego z miast. No i jak przewidują, kiedy to wszystko może się skończyć?
15: Nie patrzą daleko w przyszłość, a raczej są skupieni na zadaniach, które trzeba wykonać na już albo na wczoraj. Panią mer miasteczka Odange spotkałem właśnie w lesie, do którego wjeżdżała kolejna ekipa ratowników, którzy przeorywali pasy bezpieczeństwa. Prace rozpoczęły się wczoraj rano i były kontynuowane w trybie pilnym dzisiaj przez cały dzień, aby utworzyć strefy bezpieczeństwa wzdłuż tej drogi departamentalnej, ponieważ pożar znajduje się w tej strefie po tej stronie. I chodzi o to, by nie przeniósł się na drugą, gdzie kilka kilometrów dalej jest właśnie przepiękne turystyczne miasteczko Odange nad Zatoką Arkaszewską. Prefektura Gironde, Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Prezydent Macron, który odwiedził region, stwierdził, że pożary będą gaszone co najmniej kilka tygodni. Benjamin Netanyahu w Białym Domu. Premier Izraela rozmawiał z Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze osobiste spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. Od tego czasu stanowiska Trumpa i Netanyahu oddaliły się od siebie. Przywódcy mają różne wizje końca konfliktu, tak komentują to media. Według gazety New York Times od Izraela nadal najważniejsze jest całkowite zniszczenie irańskiego programu nuklearnego. Dlatego Netanyahu chciałby skłonić Trumpa do kolejnych ataków. Z kolei prezydent USA skupia się na odblokowaniu cieśniny Ormus. Premier Izraela przyjechał do Waszyngtonu na pogrzeb republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Dziś Trump przyjął też prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom poinformował potem, że oba spotkania były pozytywne i produktywne, a Netanyahu przekazał na platformach społecznościowych, że jego rozmowa z Trumpem była jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek odbył. Lekarze alarmują. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie, także w Polsce. Zakażeniom sprzyjają wakacje, dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby eksperci przypominają o regularnych badaniach. WZW to choroba podstępna, ostrzega hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
16: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
7: Lekarze zalecają, żeby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. WZW typu A przenosi się głównie przez brudne ręce i skażoną żywność, a typu B i C przez krew i inne płyny ustrojowe. Wyjątkowy chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny. Charakteryzuje się białymi plamkami na skrzydłach i jest bardzo rzadkim gatunkiem w Polsce i w Europie. A co wpływa na jego wyjątkowość? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Bo żyje on tylko w naturalnych warunkach leśnych. Konkretnie chodzi tu o spróchniałe pnie drzew, w których przez 2 lata rozwijają się jego larwy. Pojawienie się tego chrząszcza w podpoznańskich lasach to efekt decyzji leśników, tłumaczy Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łapuchówko.
17: Na każdej powierzchni, która podlega zabiegowi, i fragment minimum 5% jest pozostawiony do tak zwanego naturalnego rozpadu, czyli żadnej ingerencji w ten fragment nie ma.
13: W nadleśnictwie zacnika czarnego zaobserwowano po raz pierwszy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Chrząszcz znajduje się m.in. na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wiadomości Radia Z o północy już szykuje dla Was Krzysztof Białkowski. Zapraszam w jego imieniu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Jest środa. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła rodzina z Myszkowa. Poznaliśmy artystów, którzy zagrają podczas koncertu z okazji 161. pierwszych urodzin Katowic. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Przeprowadzono już pierwsze analizy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez obronę Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie na autostradzie A1 wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Opinia biegłego kwestionowała ustalenia śledczych. Podczas wczorajszej rozprawy biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania obrońców dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrońca Sebastiana M., Katarzyna Hebda, mówiła, że pytania miały wyjaśnić rozbieżności między pierwotną, a uzupełniającą opinią biegłego.
2: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
0: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągnąć uwagę od najważniejszych faktów.
3: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku, jadąc swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę, wjechał w samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Między innymi Vito Bambino, Jem i Grubson wystąpią podczas tegorocznych urodzin Katowic. 11 i 12 września w Strefie Kultury mieszkańcy i goście będą świętować 161. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich. Program łączy różne pokolenia i muzyczne style, mówi prezydent miasta Marcin Krupa.
4: Miasto Katowice jest miastem kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki, więc tej muzyki musi być bardzo dużo i musi być dedykowana dla każdych grup społecznych i wiekowych. I tak też jest. Ale to nie tylko muzyka, bo na przykład galeria nasza artystyczna na Placu Grunwaldzkim, gdzie będziemy odsłaniali po piersie pani Barbary Ptak. Zapraszam serdecznie na urodziny miasta Katowice.
0: Program urodzin miasta można znaleźć na stronie internetowej katowice.eu. Zabrzeński samorząd bada źródło odoru na terenie miasta. Do tamtejszego urzędu od kilku tygodni wpływają zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadzone zostały już pierwsze